jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

0: każdy zimny drag.
1: Nie będę kłamał.
0: I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie

0: Na dzień dobry w RMF Max śpiewa Zalia, Tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i zanim dostarczymy wam najnowszy odcinek benzyniaków, to sprawdźcie część historii, którą graliśmy dla was wczoraj.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
0: FK Flotówka,
2: Edek Elektryk,
3: Don Dieselo. Ale ze szwagrem tankowaliśmy w weekend, kudy.
0: A ja dzisiaj do pełna poproszę.
3: A skąd szefowa na to pieniążki ma?
0: Firma za mnie płaci, poza tym mój mąż jest elektrykiem.
2: Ja jestem elektrykiem i jedyne, co mnie interesuje na stacji, to żeby hot dog i kawa były ciepłe.
3: A ty, elektryk, a do Chorwacji to dojedziesz?
2: Dojadę na spokojnie. Muszę się tylko 12 razy zatrzymać, ale dojadę.

0: A, tak jest! To jest właśnie ta energia i płynie z takich hitów jak ten Ketsa i Animal w RMF Max.
1: To dzięki wam mamy właśnie tyle energii, to teraz od was potrzebujemy głosówek. Nagraj nam głosówkę, wariacie. Jaka praca nie śpi?
2: Wiemy, że myślisz teraz, a nagrać, nie nagrać? Nagrać, oczywiście, że nagrać. Bierzesz telefon, nagrywasz się, zwłaszcza jeśli nigdy tego jeszcze nie robiłeś, nie robiłaś. Czekamy na ciebie w RMF Max.
0: Jaka praca nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na naszego Instagrama. Wpisujesz RMF Max, to jest bardzo proste. Wysyłasz nam głosówkę i się słyszysz na antenie.
2: Czekamy.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Lato na maksa.
8: Lato na maksa.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Ulubiona klientka wszystkich dentystów, czyli Lady Gaga, jak ona zrobi to od razu wszystkie zęby jej widać. Lady Gaga i Bad Romance jeszcze przed godziną 6 nam się udało zagrać w RMF Max.
2: A wy teraz z szerokim uśmiechem zaczekajcie z nami na Flash, który już za moment.
3: No mnie opadła szczęka.
1: Jest 6.
4: Słuchacie RMF Max, czas na Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Wakacje w Wielkiej Brytanii będą droższe. Rząd w Londynie dał lokalnym władzom zielone światło na wprowadzenie podatku turystycznego. To oznacza, że pobyt w hotelu uderzy nas po kieszeni. Kto zdecyduje, ile taka opłata będzie wynosić?
5: Decyzję o wysokości tej opłaty podejmować będą burmistrzowie poszczególnych miast, ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej.
4: O tym z Londynu Bogdan Frymorgan.
6: To jest RMF Max.
4: Wystartował trzeci tydzień szkoły. Uczniowie uczą się, jak funkcjonować w szkolnych ławkach, całkowicie bez telefonów. Dlatego w RMF Max sprawdziliśmy, jak odnaleźli się w nowej rzeczywistości po wakacjach.
7: Więcej się dzieje w szkole, więcej się śmiejemy, bo tak to jak się komunikowaliśmy, to przez telefon w grach albo na WhatsAppie.
8: Przed tym zakazem mniej rozmawialiśmy, mniej się tak jakby jednoczyliśmy, a już teraz jest tak więcej rozmów, mi się wydaje, i po prostu więcej się dzieje.
4: Mówili Iga i Mateusz, uczniowie ze szkoły podstawowej numer 1 w Częstochowie. W RMF Max nic nam nie umyka i teraz zaglądamy do Krakowa. Kraków szykuje się na weekend biegowy. W programie 19 Krakowia Maraton na rolkach, Minimals Kraków Run 2026 i 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Co czeka nas w niedzielę?
9: Pierwsze utrudnienia, na jakie natknął się

0: Okazja i to w atrakcyjnej cenie. Rusza program Podkarpacki Czek Turystyczny, w którym dorośli mogą zgarnąć 300 zł dopłaty do minimum 2 noclegów.
1: Bieszczady z malowniczymi pasmami górskimi, Jezioro Solińskie z największą zaporą w Polsce, czy zamek w Łańcucie to tylko część atrakcji, które przyciągają na Podkarpacie turystów z kraju i zagranicy. Mimo to region często zmaga się ze spadkiem ruchu turystycznego. Pomóc ma program dopłat do noclegów. Liczba bonów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Po uzyskaniu dopłaty uczestnicy otrzymają imienny kod o wartości 300 zł, który umożliwi rezerwację noclegu w obiektach objętych programem.
0: Tyle nasz reporter Łukasz Zakrzewski.
2: No i siemano ekipa, są już 3 minuty po godzinie 6. Wy od razu odpalacie, jest dobry humor, śpiewacie sobie. I jedziecie ze wstawaj, nie udawaj do pracy. To jest RMF Max, Maxa, to już jest Milki.

0: I to są właśnie te poranne hity, które sprawiają, że rąka ze szczoteczką szybciej lata po zębach.
1: Na pewno.
0: Karola. O, w ogóle ja powiedziałem rano, że to jest rąka, ale dobra, nieważne.
2: Dobra, siemano ekipa, super, że jesteście z nami, słuchacie RMF Max. No i wiadomo, poznajmy się wszyscy, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, no i piona dla wszystkich, no.
3: My kierowcy autobusów nie śpimy, dla nas godzina 6:00, to już jest... środek dnia. Pozdrawiam z Tomasza Wamozowieckiego.
2: I feel you, bro, przytrawa do serduszka. Troszkę jednak śpimy w środku.
0: Troszkę, tam jeszcze piasek w oczach jest.
4: Nie śpi konserwator, powierzchni płaskich, 4:00 pobudka i już od godziny w pracy.
2: No i szacunek, jak to się mówi, pozamiatany. Kurczę.
0: Pozamiatany, no.
5: Witam wszystkich. Nieśmiertelna kurierka nigdy nie śpi. Ciężki transport idzie nocą.
0: No, to są kurierskie opowieści.
6: Max.
2: Też duży szacun i to są oczywiście bajki tysiąca i jednej paczki.
0: No, tylko wariacie tam nie rzucaj za bardzo do magazynie, nie? Bo potem dojdzie nam w częściach, w puzzlach. Michiko, 10 po 6 w RMF Max.
2: Oni wiedzą.

0: ale ta poranna playlista śmiga, to Eli Oaks i kawałek Reasons na 17 minut po godzinie 6.
1: No i słuchajcie, okazuje się, że Polacy już nie dymią, albo mówiąc w skrócie, po prostu nie palą. No,
2: nie kopcimy?
1: Jest... Super. Tak, przestaliśmy, bo tak to najogólniej rzecz biorąc, spadł ten czynnik osób palących z 31% do 17%, czyli bardzo ciekawe.
0: Super, że w ogóle już mniej palimy.
1: Tak, czemu tak, tak. Się,
0: zdrowe,
1: czemu
0: tak zdrowe, się
2: stało? Nie wiem, no teraz po prostu trzeba już śmierdzieć czymś innym, żeby być fajnym. Nie wiem, AI-em na przykład, hulajnogą elektryczną.
0: Tak, poza tym już się nie buduje garaże i nie ma za co wychodzić, nie, na przerwach.
2: RMS Max. Poza tym umówmy się, teraz to się kryjemy nie z fajką, tylko z telefonem na przerwach.
1: No tak.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Ram pam pam, maszerujemy do pracy. W 6:30 to Minelli w RMF Max.
1: Nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: Wszędzie w Polsce padła deweloperka, a w Gdańsku po prostu deweloperka. Okazuje się, że w końcu powstanie jeden z najwyższych budynków w mieście i to będzie wieżowiec, który będzie mieć prawie 100 metrów, wow. 26 pięter. No to jest wow, naprawdę.
3: 100 metrów, no to ja już widzę, jak dostawcy jedzenia i kurierzy sobie powtarzają tak, żeby nie zapomnieli o windzie. żeby nie zapomnieli o zapasowej windzie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: I o windzie.
2: I jeszcze jakby windę mogli dodać,
3: żeby nie zabrakło.
0: Drin, drin, drin. Dzień dobry, tu kurier. A, winda nam dzisiaj nie działa.
3: O, nie.
0: Ta zapasowa też nie?

0: ale buja od tych morskich numerów w RMF Max, a to dlatego, że jesteście na najlepszych falach. 20 minut do godziny 7.
1: Ostry żart od samego rana w RMF Max.
0: A jak? Ale do tego jeszcze oczywiście wasze ulubione zabawy, które też wam serwujemy od samego rana, żebyście się pobudzili, żebyście wstali na równe nogi.
2: Gdzie są moje klucze?
0: No i właśnie.
2: Gdzie są klucze?
1: To jest ta zabawa.
0: Teraz słuchajcie, przesłuchajcie się, ja wam ściszamy muzykę. Gdzie zostały ukryte klucze?
1: Brzmi intrygująco, słuchajcie.
2: No i czekamy na, po prostu na wasze... Nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma, absolutnie.
2: Wymyślamy absolutnie wszystko, co wam się... Kto odkryje? Kto zgadnie? Kto zaproponuje coś
1: szalonego? Messenger RMF Max, Instagram RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Gdzie są moje klucze? Tak nazywa się ta zabawa i to jest pytanie. Gdzie Mateusz schował dzisiaj klucze? Dajcie znać głosówką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
0: Pamiętajcie, nie ma złych odpowiedzi.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Sean Paul o poranku brzmi najlepiej w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Za to poranku często szukamy kluczy i właśnie w tej zabawie się teraz wszyscy całą ekipą RMF Max spotykamy. Piszecie na Instagramie, gdzie Mateuko ukrył klucze, gdzie on je schował, gdzie ten wariat to wszystko ma.
3: To tylko jeszcze szybka prezentacja, natomiast wasze propozycje.
2: Teraz na przykład mamy taką propozycję.
4: Klucze Mateuko schował do tajemniczego pojemnika na cukierki, kiedy połaszował je w nocy.
3: A czemu miałby być pusty mój pojemnik na cukierki? Żeby byłoby słuchać cukierki, hej.
2: Dokładnie, przecież on jest cały pełny, nie?
3: Insynuacje.
5: Klucze są w ręku, ja tak najczęściej mam.
0: W ręku, no wiadomo.
3: Lepsze klucze w ręku niż dom w kredycie, no.
2: Jak to tam coś takiego zawsze to się mówiło, nie?
6: Najciemniej pod latarnią, to może schował klucze w fotelu za plecami.
3: Nie, no gdzie ty masz latarnię w fotelu, no?
2: Ludzie, kochani, no.
3: Ale...
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Oczywiście wszystkie wasze odpowiedzi były najlepsze, kreatywne i mega nas rozbawiły, a klucze schowaliśmy
2: w doniczce.
3: W doniczce z kwiatkiem sztucznym.
0: Kwiatek.
3: Także wyjaśnione.

0: Od samego rana gramy wam najlepsze węgiery po to, żebyście byli pobudzeni, ale tak samo dorzucamy wam najważniejsze informacje.
1: Postaram się też dorzucić dużo, dużo słońca w prognozie pogody, a to wszystko punktualnie o godzinie 7, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje na świecie, potem jak tuż się obudziliście, zostańcie koniecznie z RMF Max.
0: Mateuko, ile zostało do 7?
2: Wszystko, jak chcecie wiedzieć, to w ogóle z nami zostańcie. Zostało 5 minut do 7. Max.
0: Ten to jak policzy.
3: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon to sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Zuzka.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, this is Kygo.
4: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Jest 6.59, dosłownie 7 będzie za kilka sekund, a z nami już jest Kinga Nyga. Cześć Kinga.
8: Dzień dobry. Jesteśmy z wami od wczesnego poranka, ale nie śpi też Etna i utrudnia nieco życie pasażerom linii lotniczych. Do godziny 10 wstrzymano przyloty i odloty z lotniska w Katanii. Status lotu warto na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej lub w aplikacji przewoźnika, tak radzi polskie MSZ. 9 zł za diesla, 8 zł za benzynę. Wniosek jest jeden. Przy dystrybutorach tanie już było. Czy są szanse na obniżki?
9: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
8: Tyle Igor Skrzypek. Umowy śmieciowe nadal mają się dobrze na rynku pracy. 1,5 miliona Polaków żyje bez prawa do urlopu i płatnego chorobowego. To o 6% więcej niż rok temu.
10: Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony.
8: Informował Krzysztof Berenda. Dzisiaj w szkołach i przedszkolach rządzi kropka. 15 września to Międzynarodowy Dzień Kropki. Wszystko zaczęło się od kultowej książki Petera Reynoldsa i dziewczynki, która myślała, że nie ma talentu, dopóki nie postawiła na kartce jednej kropki. Dziś to Światowe Święto Odkrywania Swoich Supermocy. No i do tego zachęcamy. Uwierzcie w swoje skille. No i zróbcie dzisiaj coś odważnego. A skoro wspomnieliśmy o ubraniach, tym razem już bez kropek, wiemy, co będzie modne tej jesieni. W szafie na pewno warto poszukać krawatów. To jeden z nadchodzących trendów. Co jeszcze będzie modne?
11: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
8: A podpowiadała stylistka Marta Zalega.

0: sport. Zaczynam od piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom 2-0. Autorem pierwszego golu był Hiszpan Hugo Vallejo.
1: Vallejo 1-0!
0: A drugi gol padł z
1: Karnego. 2-0!
0: Czwarte zwycięstwo niebiesko-czerwonych z rzędu pozwoliło na zajęcie piątego miejsca w tabeli. Radomiak pikuje w kierunku strefy spadkowej. Mamy najnowszy ranking tenisistek. Otwiera go Jelena Rybakina, która wygrała zakończony w weekend wielkoszlemowy US Open. Iga Świątek 9. Nowy prezes PKOL-u wybrany został nim Marian Kmita. Obowiązki na tym stanowisku ma pełnić do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Do tego tematu jeszcze wrócimy za godzinę.

0: No i co, i robi dobry nastrój od samego rana. Katy Perry w RMF Max i 10 minut po godzinie 7 i takie informacje od samego rana, słuchajcie.
1: Można dzisiaj wygrać 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Jak?
1: Ale można jeszcze zgarnąć 15 tysięcy złotych.
2: Dobrze, że pytasz.
3: Jak? Wytłumacz mi, proszę, Filip.
1: Bo to jest bardzo proste. Zgłaszasz

0: SMS-em z hasłem Max na numer 73273369.
1: Aha.
0: Jednego takiego SMS-a wysyłasz i już aha, jesteś w grze o 15 tysięcy złotych nawet.
1: No. O rany, to brzmi jak super pomysł na to, jak zgarnąć kupę hajsu.
0: Bo to jest jedno pytanie zasadnicze o poranku. Aha. Bierzesz dużo, aha, czy bierzesz jeszcze więcej? 1000 zł za odebranie telefonów. No ludzie, no gdzie tak macie?
2: Szef ci tak da?
0: Absolutnie.
2: No właśnie, a RMF Max, tak. 7327, tutaj ślesz hasło Max.
1: Wziąłbym dużo, no.

0: Swedish House Mafia powoli, ale gra razem z nami w RMF Max. 20 minut po godzinie 7. Kto w drodze do pracy, kto w drodze po na przykład bułkę na drugie śniadanie. Teraz uwaga, słucha, bo będzie o jedzeniu.
1: No wow. Dlaczego ludzie zapisują się jako książulo, ustawiają sobie nick książulo i zamawiają jedzenie w różnych aplikacjach? Bo liczą na to, że taki dostawca się nabierze i doda im jakieś ekstra rzeczy do zamówienia. I po prostu zamiast jednej rzeczy to dostaną, nie wiem, 5, 7, 10, no bo wiadomo, książulo zamówił, to trzeba się bardziej postarać.
0: No jasno. Ale że tak, on będzie testował i potem o nas nagra filmik, tak? O to chodzi.
2: Dokładnie. No okay. Ale ja na przykład jestem mądrzejszy, bo do mnie też kiedyś napisał taki arabski książulo, że dostałem 5 baniek w spadku, ale wtedy się nie dałem nabrać.
1: Ja jak przychodzę do salonu samochodowego codziennie, to się przedstawiam z tym Kubica, wiadomo.
0: W sumie?

0: Do tańca i do jazdy samochodem. Eminem, Rihanna i kawałek The Monster o 7:30.
1: Mateuko.
2: Słuchajcie, na łącznie 150 tysięcy złotych policja wystawiła mandaty.
0: Przepraszam, ile?
2: Ile? W jednym dniu po prostu jednej grupie osób były tam pod Łodzią, były nielegalne wyścigi, wjechały tam pały oczywiście, zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. No ludzie, no ale no kto taki, no jakby nie róbmy nielegalnych wyścigów, no rozumiem, pasję do motoryzacji i tak dalej. No i właśnie łącznie wystawili na 150 tysięcy koła
3: ktoś
2: mandatów.
3: Ktoś tutaj dostanie w pracy nagrodę. Nie no, tak to właśnie jest, jak się policja zaczyna bawić w hurtownię, no nie? Hurtownię mandatów.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Halo, hurtownia mandatów, słucham.
0: To jest ta z Tychów, tak? Gajomandat?

0: Najlepsze towarzystwo w drodze do pracy. Axwell w RMF Max i Whatever Turns You On.
1: My jeszcze sprawdzamy informacje z internetu i widzimy, że pan Radosław Piesiewicz już nie jest prezesem PKOL-u, już został oficjalnie odwołany.
2: No, ale to można powiedzieć, że to chyba nie był taki do końca normalny prezes. To był zawsze taki bardziej kryptoprezes.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

0: Poranny parkiet, na nim my i wy razem z Margaret, prima ballerina na 11 minut przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, znaleźliśmy informację, że za nami 70% roku 2026. Mm-hmm. I w związku z tym zabawa zdarzyło się w tym roku, czy w zeszłym. I w tym challenge'u wezmą udział Filip.
0: Dzień dobry.
3: Karolina.
4: Dzień dobry, przyjechałam z Ania Hani.
3: Bawimy się wszyscy razem odpowiadacie i wszyscy razem teraz się zastanawiamy. Uwaga, w tym roku czy w zeszłym? Premiera filmu Minecraft, no?
0: W tym roku.
3: A, i źle, w zeszłym. Minus jeden punkt dla Filipa. Karola cały czas na plusie, super. Katy Perry poleciała w kosmos na kilka minut.
4: W zeszłym.
3: Dobrze, plus dwa punkty dla Karoliny. A ty, Filip, ciągle minus jeden. Bad Bunny wygrał Grammy za album roku.
0: W tamtym.
3: Znowu źle, Filip, minus 5 punktów, Karola plus 2.
0: Czy możesz mi jakiś chociaż jeden punkt dodać?
3: Powróciła grupa Pussycat Dolls.
4: W tym roku.
3: W tym roku, bardzo dobra odpowiedź.
4: Yes!
0: Jezu, ludzie, skąd ty to wiesz wszystko? Ty masz internet, czy co?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Czytam encyklopedię w
3: wolnym czasie. Dajcie znać, jak się bawiliście.
0: Ekipa, nagrajcie nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Bawiliście się? Albo piszcie.

0: Tak, tak, tak, tak, dobrze o tej porze. 5 minut przed godziną 8 gra Danny w RMF Max. O 8 jak zawsze to co najważniejsze w RMF Max, czyli flash, prognoza pogody, będzie też sport. Max. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
7: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.

0: Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: No i minęła ósma, czas na flash, a jest z nami Kinga. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, jestem. Ataki hybrydowe, prowokacje i bezpieczeństwo Unii to główne tematy dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czego jeszcze będzie dotyczyć się debata?
6: Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej.
5: Zapowiadał Paweł Konieczny, a w Polsce trwają wielkie manewry wojskowe. Do 23 września żołnierze Sił Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej będą ćwiczyć na terenie trzech województw: lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Kierowcy mogą natknąć się na wojskowe kolumny, stąd apel służb, by nie publikować w internecie żadnych zdjęć z tras przejazdu sprzętu wojskowego. Polacy podzieleni w sprawie najmu krótkoterminowego. 30% pytanych popiera rządową ustawę, która, przypomnijmy, ma ograniczyć wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów, ale 33% jest przeciw. Pełne wyniki tego sondażu znajdziecie na rmf24.pl. A my zaglądamy do Krakowa. W stolicy Małopolski niebawem ważne wybory nowego prezydenta. Młodzi mieszkańcy chcą ożywić póki co dość niemrawą kampanię. Zaangażowali się w akcję profrekwencyjną Wejrze, zagłosuj.
7: Widzimy silną potrzebę tego, żeby młodzi ludzie poczuli, że ten samorząd to są ich lokalne sprawy, że to są rzeczy bliskie im i żeby poczuli to, że mają faktycznie wpływ, oddając tą kartę do głosowania.
8: Faktycznie jako młody mieszkaniec też nie czuję w ogóle przede wszystkim tematu młodzieży.
5: Mówili Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa i Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września. I jeszcze coś dla fanów Jamesa Bonda. Pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu jest już gotowa. Potwierdził to jej autor Steven Knight. A czy wiadomo już coś o nowym odtwórcu roli słynnego szpiega?
9: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien.
5: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Do końca roku będzie już jasne, kto zostanie nowym agentem 007, a premiera filmu w 2028.
2: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
5: Do kwietnia Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Wtedy wygaśnie kadencja Radosława Piesiewicza, który na wszystkie strony chwalił się swoją zaradnością. Tymczasem sytuacja finansowa związku
10: będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące.
5: Przyznaje wiceprezes Adam Korol. Nam, jak zawsze za naszych, pozostaje trzymać mocno kciuki. Teraz siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dzisiaj o 18:00 mecz Polska-Ukraina. Biało-czerwoni, którzy są obrońcami tytułu, dobrze rozpoczęli turniej i wygrali 3 pierwsze mecze. A wieczorem Korona Kielce podejmie górnik.

korzystać, to my jesteśmy jak najbardziej za. A jeśli jedziecie z pracy, to do pracy, to my jedziemy razem z wami. To jest RMF Max i to jest Temper City Self-Aware na 4 minuty po 8.

0: macie style. Wy macie styla. 9 minut po 8, ekipa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i są super informacje, bo system kaucyjny, słuchajcie, naprawdę działa.
0: Jest.
2: I korzysta na nim środowisko.
0: Okay.
2: Sprawdzono nad Odrą we Wrocławiu, porównano, ile butelek zebrano w poprzednim roku, ile zebrano teraz, ile tam jest w ogóle przy linii brzegowej. No i słuchajcie, o 90% mniej butelek jest na odcinku Odry.
0: Brawo my.
2: I 82,5% mniej puszek można znaleźć na tym samym odcinku niż jeszcze rok temu.
3: Wow, to jeszcze tylko obejmiemy kaucją te bety pozostałe po tym szlugu.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF
0: Maryka. I inne śmieci.
3: Kaucja na kiety.
2: To jest dobre. Bylibyśmy bogaci.
0: Będzie działać, zobaczycie.

0: Ten gość to wy jak złapać za serce. A co za gość sombry.
1: My body isn't ready w RMF Max oczywiście.
2: A z poranka RMF Max dowiecie się, że dzieci chodzą do szkoły mniej. O, według badań 15% uczniów z większości europejskich krajów opuszcza jeden dzień na dwa tygodnie, a jeszcze niedawno to było tylko 10%.
3: A może to jest ten, wiecie, taki czterodniowy dzień, tydzień, nie pracy, tylko tego, nauki, czterodniowy tydzień nauki, no. Ale to dobrze, bo potem łatwiej jest właśnie przeskoczyć na
0: czterodniowy tydzień pracy.
3: No. Tak jest. Czytamy. To wczesna edukacja, no.
4: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
17: I po reklamie.

0: Waterfall i od razu dzień jest lepszy. 8:32.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Pogadamy o paznokciach, chłopaki?
3: No jak, no co, no pogadajmy, no.
2: Hailey Bieber, czyli żona Justina Biebera, ostatnio pojawiła się w nowych paznokciach, no i to jest teraz trend podobno. Cappuccino nails, tak się nazywają.
0: Cappuccino nails.
2: Czyli kolor na jesień, taki właśnie mleczny odcień, karmelowy brąz, taki mleczny brąz.
3: To ja widzę potencjał na awanturę.
2: To znaczy?
3: Będą awantury w salonach, no bo weź teraz zdecyduj, czy cappuccino nails ma być na krowim, bez lakozy? Kokosowym, migdałowym, grochowym.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Na prawej, na kokosowym, na lewej, na bez laktozy, wiadomo.
3: I tak się witamy.

0: I to jest to, czego potrzeba o poranku. Michiko gra w RMF Max 8 minut po wpół do 9. O tej porze mamy dla was też kolejny odcinek waszego ulubionego radiowego serialu.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny, żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę. U mnie promocja. Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.
4: Max. Reklama.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Uwielbiamy ten numer w RMF Max. To jest nowy Fast Boy i to jest Music Sounds. 12 minut przed 9.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A Polacy podobno kupują coraz więcej podróbek. Z roku na rok to rośnie. Chodzi o perfumy, ubrania, kosmetyki, wszystko. No kupujemy, wiadomo, znaczki, loga, no, nie muszą być prawdziwe, się okazuje.
3: Nie, ale z tego co widzę, to z moją bluzą Abinosa to chyba wszystko w porządku, nie?
4: Poranka.
3: W Turcji kupiłem, wiecie? Mm.
0: Ale wiesz, że z Turcji oryginalne to są przede wszystkim zęby i włosy. Filip.
3: Tak, zęby mają trzy paski. A my teraz oryginalnie gramy nowy numer, czyli Mrozo i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest 11 minut do godziny 9. Słuchajcie, poranka w RMF Max.

Spokojnie, proszę nie wstawać, proszę się rozsiąść, bo już za chwilę dziewiąta, a wtedy będzie flash, czyli najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie oczywiście z RMF Max.

0: MediaMarkt.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasad i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki.
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Jest 9:00, czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. W iście ekspresowym tempie rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. To po tragicznym zderzeniu pociągu i ciężarówki na Mazowszu. Za wjazd przy czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
6: Rząd chce, by projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych jak najszybciej trafił pod głosowanie w Sejmie. Jak nieoficjalnie słyszę, w grę wchodzi nawet ten tydzień i tu ma być ponadpartyjna zgoda. Rząd pracuje też nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcy, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia.
5: To był Michał Radkowski.
3: To jest RMF Max.
5: W RMF Max o poranku śledzimy aktualną sytuację na drogach. O tej porze w Warszawie ciaśniej na Wawelskiej, korkować mogą się też standardowo Aleje Jerozolimskie. Jeśli słuchacie nas w Krakowie, to tutaj nieco więcej kierowców na Dietla i Nowochódzkiej. A w Trójmieście nie poszalejecie na południowej obwodnicy Gdańska, gdzie miejscami również przejazd może zająć nieco dłużej. Właśnie teraz startuje debata w Parlamencie Europejskim. Politycy będą rozmawiać o tym, jak odpowiadać na ataki hybrydowe i prowokacje wobec państw unijnych.
7: Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na zagrożenia dla infrastruktury energetycznej, cyfrowej, transportowej i satelitarnej, a także na rosnącą rolę cyberataków i dezinformacji, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji.
5: Tyle Paweł Konieczny. Zabytkowe klasyki, nowoczesne elektryki i ekstremalne starcie najlepszych motorniczych z całego świata. Tak zapowiadają się tegoroczne Dni Transportu Publicznego w Warszawie. Wydarzenie rusza już jutro.
8: No tak, właściwie w środę rozpoczynamy cały Europejski Tydzień Mobilności, natomiast kulminacyjny dzień tego tygodnia to jest najbliższa sobota, 19 września. W tym roku w innym miejscu niż zawsze, bo co roku zapraszaliśmy gości i mieszkańców na naszą przestrzeń transportową, a w tym roku zapraszamy na plac centralny w mieście, gdzie będzie mnóstwo atrakcji zapewnionych zarówno przez nasze spółki miejskie, przez partnerów, którzy co roku włączają się w Dni Transportu Publicznego. No ale w tym roku wisienka na torcie, Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, gdzie Warszawa jest gospodarzem tego wydarzenia, więc na ulicy Marszałkowskiej, na całym Placu Centralnym będzie się działo. Motorniczowie z wielu miast ze świata będą konkurować o tytuł najlepszej drużyny. Mamy drużyny dwuosobowe i jako jedno z istotnych miast na mapie komunikacji tramwajowej w tym roku będziemy gospodarzem tego wydarzenia.
5: Mówiła dyrektorka ZTM-u Katarzyna Strzegowska. Jakie atrakcje przygotowano dla pasażerów? O tym powiemy w kolejnych fleszach. Słuchajcie RMF Max. W Stroniu Śląskim powstanie nowoczesna zapora wodna. Poprzednia częściowo została zniszczona w czasie powodzi w 2024 roku. Ze szczegółami wrócimy do Was we fleszu za godzinę. Słuchajcie RMF Max.
3: Sprawdź.
4: Sprawdź.
3: Pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: We wtorek na niebie zmienna sytuacja. W centrum i na zachodzie sporo słońca, nieco więcej chmur na południowym zachodzie. Tu też może popadać. Weźcie ze sobą parasole wychodząc z domu. Na skali w najcieplejszym momencie dnia od 19 stopni w Olsztynie, przez 20 w Gdańsku i Bydgoszczy, po 23 w Szczecinie czy Zielonej Górze. Ciśnienie w Warszawie nieco podwyższone może delikatnie drażnić meteopatów. Jutro opady zawitają w większej części kraju. Strefa przelotnych opadów będzie sięgać od Gdańska przez Poznań do Wrocławia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów

ostatni dzień lata. Spokojnie, to jeszcze nie dzisiaj. To Gips i go grają po 9 w RMF Max. Piotrek Świderski, dzień dobry. Jestem już razem z wami. Zapraszam na Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. No to żeby wejść na te dobre wtorkowe obroty, teraz Train, Drive By, a za chwilę Silva Bempa, On Tonight. Dajcie głośniej i lecimy z tematem.

0: Mama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.

0: Tylko teraz pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzywu.
3: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
4: Hi, this is Denzel.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Thank you, Landberry Trips za nami w RMF Max, a za nami również cała ósma kolejka rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Wczoraj wieczorem tę serię spotkań zakończył Radomiak Radom, który przegrał u siebie 0-2 z Piastem Gliwice. Z kolei dzisiaj zagrałem drużyny, które mają zaległe spotkania. Najpierw Raków Częstochowa na własnym stadionie o godzinie 18 podejmie Zagłębie Lubin. Później o 20.15 w Kielcach miejscowa Korona powalczy o 3 punkty z obecnym liderem ligi Górnikiem Zabrze. Zaraz za nim jest Lech Poznań, Legia Warszawa i Wisła Kraków. To co prawda dopiero początek i jeszcze dużo się może pozmieniać, no ale w końcu to najlepsza liga świata, więc tutaj emocje są do ostatniej kolejki. A u nas z kolei w Maxie masa muzycznych emocji. Teraz dostarczy nam je Shimza ze swoim afrohausowym Fire Fire.

0: Robin Schulz w tym roku jest w naprawdę konkretnej formie. Take it slow w RMF Max. No z tym nieśpieszeniem się to tak nie do końca, bo uwaga, przez 10 minut twoje szanse na pewne 2000 zł rosną 600 razy. Taką kasę dajemy w finale za samo odebranie telefonu, ale może być też więcej, nawet 15 tysięcy. Zgłosić się do naszej urodzinowej zabawy możesz przez rmfmax.pl albo za 3,69 zł wysyłając SMS o treści MAX pod 7327. Przypominam, teraz jedno zgłoszenie to aż 600 losów w drodze po naprawdę sympatyczną gotówkę. Pewne dwa koła, albo nawet 15 tysięcy. Także nie zwlekaj i graj na rmfmax.pl albo ślij teraz MAX pod 7327.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia,
14: tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Cyms.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: We wtorek na niebie zmienna sytuacja. W centrum i na zachodzie sporo słońca, nieco więcej chmur na południowym zachodzie. Tu też może popadać. Weźcie ze sobą parasole wychodząc z domu. Na skali w najcieplejszym momencie dnia od 19 stopni w Olsztynie, przez 20 w Gdańsku i Bydgoszczy, po 23 w Szczecinie czy Zielonej Górze. Ciśnienie w Warszawie nieco podwyższone, może delikatnie drażnić meteopatów. Jutro opady zawitają w większej części kraju. Strefa przelotnych opadów będzie sięgać od Gdańska przez Poznań do Wrocławia.
18: RMF Max.
4: RMF Max.
18: RMF Max.

Sobel to potrafi zrobić fajny klimat. Jego singiel Kochasz zagrał na chwilę przed 10 w RMF Max. 53 sekundy, słuchajcie. Tyle dokładnie możecie spędzić w powietrzu, jeśli kiedyś przyjdzie wam przemieścić się między szkockimi wyspami Westray i Papa Westray. To najkrótszy pasażerski lot świata wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. I co ciekawe, na pokładzie tego samolotu nie ma stewardes i stewardów. Chociaż w sumie trudno się dziwić. W niespełna minutę nie ma szans, żeby zdążyli się rozłożyć z serwisem pokładowym. A o sprzedaży perfum czy zdrapek to już w ogóle można zapomnieć.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Cześć, z tej strony.

0: Słuchacze RMF Max, czas na flash i prognozę pogody. Jest 10:00. Paulina Płodzień, ruszamy. Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak mówiliśmy do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, będzie pełnił obowiązki prezesa. Jego zdaniem konieczna jest naprawa finansów PKOL-u, co zarządowi będzie spędzać sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące.
1: Chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku, po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przydarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
0: Zapowiedział Marian Kmita.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max jesteśmy blisko waszych spraw. We wrześniu mija 2 lata od czasu powodzi, jaka nawiedziła Dolny Śląsk i Opolszczyznę. W Struniu Śląskim powstanie nowoczesna zapora wodna. Poprzednia częściowo została zniszczona w czasie żywiołu. Od marca trwa projektowanie nowej zapory. Nowy zbiornik ma mieć pojemność 1 300 000 metrów sześciennych.
3: Nie ukrywam, to jest wariant najbardziej rozbudowany, który generuje większe środki niż te dwa pierwsze warianty. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że to jest odbudowa do pojemności sprzed powodzi, czyli 1,3 miliona metrów sześciennych.
0: Mówił Jacek Drabiński z Wód Polskich. Do tematu jeszcze dziś w RMF Max wrócimy. Gdynia chce uczyć najmłodszych mieszkańców zrównoważonej mobilności. Ruszyła akcja Odprowadzam Sam, w którą zaangażować mogą się gdyńskie przedszkola i klasy 0 ze szkół podstawowych.
4: Chcemy przypominać mieszkańcom, że warto przemieszczać się aktywnie.
5: Możliwości, które mamy, i oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby zmuszać kogoś do rezygnacji z jakiegoś środka transportu. Chodzi o to, żeby miasto pokazywało możliwość łączenia różnych środków transportu. Również łączenie ruchu pieszego z rowerowym, z kolejowym, z transportem zbiorowym jest dla nas bardzo ważna. Czym skorupka za młodo nasiąknie, i tym hasłem staramy się dotrzeć, począwszy od właśnie od tych przedszkolaków, grup zerowych.
0: Mówił Rafał Studziński i Justyna Suchanek z Urzędu Miasta Gdyni. Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu. Ostatnio było głośno o tym, kto zagra agenta 007. Co już wiadomo?
6: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta, były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje. Nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
0: To ustaliła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Nazwisko nowego Bonda mamy poznać do końca tego roku, a premiera w 2028.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: W RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. W centrum i na zachodzie sporo słońca, więcej chmur pojawi się na południowym zachodzie. Tutaj może też popadać, dlatego wychodząc z domu warto zabrać parasol. Na skali od 19 stopni w Olsztynie, przez 20 w Gdańsku i Bydgoszczy, po 23 kreski w Szczecinie i Zielonej Górze. Ciśnienie w Warszawie nieco podwyższone, co może delikatnie drażnić meteopatów. Jutro opady pojawią się w większej części kraju, a strefa przelotnego deszczu rozciągnie się od Gdańska aż po Wrocław.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: I to jest Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, witajcie już po godzinie 10:00. Kolejna masa świetnych hitów przed nami. Róbcie głośniej i lecimy dalej z tym wtorkiem.

tylko w duetach, ale również solo sobie świetnie radzi. To Zalia przed momentem z nowym singlem Tylko kochaj mnie. A teraz cofniemy się w czasie i odświeżymy singiel z roku 2003. Ile to już lat? 23 lata. Masakra, ale to zleciało. 50 Cent, In Da Club. Już teraz w RMF Max. To nasza wtorkowa muzyczna perełka.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Ja też dołączam, jestem Aneta.
4: Hey, this is Imagine Dragons.
5: What's up, it's Sean Paul.
6: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.

0: końca.
1: Rewelacyjny Oskar Sims, jego najnowsze Bez końca w RMF Max. Nie wiem, czy widzieliście, ale wczoraj na Instagramie Oskara pojawiła się rolka, na której wraz z Wiktorem Waligurą wykonywał razem ten numer. Wiktor mu robił takie chórki, no naprawdę fajnie to wyszło. Obczajcie sobie koniecznie w wolnej chwili, polecam. Może to jakaś zapowiedź wspólnego numeru? Kto wie, kto wie. Ja tam bym chętnie usłyszał taki duet. A tymczasem trio, które już bardzo dobrze znacie, Jugel, Imal Angel i Ultranate, Moving to the Sun. Za chwilę zagram wam również nówkę sztukę od dziewczyn z Katsai, Animal. Bądźcie blisko Maxa.

0: No jak wam się podoba? To była nowość od Gatsy w RMF Max. A teraz uwaga, bo wjeżdża nasza urodzinowa zabawa. I dziś możecie zgarnąć pewnego tysiaka, a nawet powalczyć o 15 tysięcy. Jeśli macie chrapkę na taki hajs, to właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby się zgłosić. Bo przez najbliższe 10 minut ponownie zwiększamy wasze szanse na wtorkowy finał. I to aż 580 razy. Każde zgłoszenie na rmfmax.pl i każdą wiadomość SMS o treści MAX pod numer 7327, koszt 3,69 z VAT, mnożymy teraz aż 580 razy. Tak jest, jedno zgłoszenie działa jak 580 zgłoszeń, ale tylko przez 10 minut. Wchodzicie na rmfmax.pl albo wysyłacie SMS-a o treści MAX pod 7327.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Na temat hitów.
3: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gastorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
5: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. W centrum i na zachodzie sporo słońca, więcej chmur pojawi się na południowym zachodzie. Tutaj może też popadać, dlatego wychodząc z domu warto zabrać parasol. Na skali od 19 stopni w Olsztynie, przez 20 w Gdańsku i Bydgoszczy, po 23 kreski w Szczecinie i Zielonej Górze. Ciśnienie w Warszawie nieco podwyższone, co może delikatnie drażnić meteopatów. Jutro opady pojawią się w większej części kraju, a strefa przelotnego deszczu rozciągnie się od Gdańska aż po Wrocław.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

Bad Memories i Meduza w RMF Max. Słuchajcie, kupujemy coraz więcej podróbek. Czytam właśnie, że w 2025 roku Krajowe Służby Celno-Skarbowe odnotowały w Polsce 1390 naruszeń dotyczących towarów o łącznej wartości sięgającej, uwaga, 663 milionów złotych. I ten rok też trzyma niezłe tempo. Według statystyk Ministerstwa Finansów tylko w pierwszym półroczu 26 takich naruszeń było już 650. No ale wiadomo, jak tu wrócić z wakacji bez nowych oksów, zegarka albo torebki, która prawie wygląda jak oryginał. Max. Tylko pamiętajcie, jeśli ten markowy zegarek kosztuje mniej niż gofr z bitą śmietaną nad morzem, to najpewniej jedyne, co pokazuje, to poziom naszej naiwności. Loser i Tame Impala w RMF Max teraz.

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
11: Cześć, Tuletka.
12: What's up, guys?

0: Mixa.
1: O tym, co ważne już teraz w RMF Max. Paulina Płodzień, zapraszam na Flash. Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na nowej październikowej liście leków refundowanych. Propozycję nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dziś w samo południe. Co jeszcze pojawi się na nowej liście?
2: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną zespołem von Hippla-Landau. Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max.
1: W RMF Max jesteśmy blisko waszych spraw. Wizyta na stacji paliw może uderzyć po kieszeni. Ceny paliw wciąż wysokie. Za litr oleju napędowego kierowcy płacą już 9 zł, a za benzynę 95 8 zł. Analitycy zmian na lepsze na razie na horyzoncie nie widzą.
4: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwysp Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
5: Niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas.
4: Prognozuje analityk XTB Michał Stajniak.
5: Kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
4: A nawet więcej niż nieco, bo jeśli porównamy ceny na przykład ze stawkami z czerwca, to za litr benzyny lub oleju napędowego płacimy nawet o 2-3 zł więcej.
1: To sprawdzał Igor Skrzypek. Kto wybiera się jesienią w Karkonosze, musi się spodziewać utrudnień w Karpaczu. Miasto jest w przebudowie. Od kilku lat zamknięta dla samochodów asfaltowa jezdnia ma zostać przekształcona w deptak. Mimo utrudnień turyści z optymizmem patrzą na zmiany.
6: Nie ma żadnego problemu, wszyscy to rozumieją, jest wspaniale, a już wyobraźni nasze, jak to będzie z lampami, z donicami. Nie możemy się doczekać, chyba do tego efektu przyjdziemy za rok.
7: Zamykamy oczy tak jak pan polecił i co widzimy, jak tutaj będzie w nowym roku?
8: Bajecznie po prostu. Piękny deptak, mnóstwo turystów, kawiarenki otwarte po prostu na turystów, turyści uśmiechnięci, zadowoleni.
1: Te głosy zebrała Martyna Czerwińska. Lubicie czytać, czy to nie wasza bajka? Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge przekonują, że czytanie to klucz do zdrowia psychicznego i lepszej kondycji mózgu.
9: Książki pomagają w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%, poprawić koncentrację i poczucie więzi społecznej. Naukowcy podkreślają też wartość czytania w grupie. Kluby książki czy wspólne czytanie z dziećmi nie tylko budują więzi, ale przynoszą dodatkowe korzyści zdrowotne.
1: Te badania przejrzał Grzegorz Jasiński.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Termometry pokażą od 19 stopni w Olsztynie, przez 20 kresek w Gdańsku, Bydgoszczy, do 23 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze. W Warszawie ciśnienie nieco podwyższone i może delikatnie dokuczać meteopatom. W centrum i na zachodzie dominować będzie słońce, natomiast na południowym zachodzie chmur będzie więcej. Jutro deszczu będzie więcej, przelotne opady obejmą większą część kraju, a ich strefa sięgnie od Gdańska przez Poznań do Wrocławia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Kolejny flash i prognoza wrócą za godzinę punktualnie o 12, a my wracamy do kolejnych hitów na maksa. Na początek Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Piotrek Świderski, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Siemano ponownie.

co z tego, że dopiero wtorek? W RMF Max latamy wysoko cały czas. To Biremy o Fly High przed momentem w głośnikach. A już jutro na jednym ze streamingów premierę będzie mieć Lalka Pawła Maślony. Serial będzie miał 6 odcinków i ma być bardzo luźno oparty na motywach powieści Bolesława Prusa. Stanisława Wokulskiego zagra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. No i powiem wam szczerze, że jestem bardzo ciekaw, jak im to wyszło, bo Lalka to taka historia, którą wszyscy niby znamy, chociaż część z nas głównie z opracowań dzień przed maturą. Więc jeśli planujecie sprawdzić nową wersję Lalki, to życzę wam miłej lektury. RMF Max.

0: 1000 zł za samo odebranie telefonu. Taka fajna kaska czeka na ciebie w naszej urodzinowej zabawie w RMF Max. Jeśli chciałbyś, chciałabyś się do niej zgłosić, to wbijaj teraz na rmfmax.pl albo ślij hasło Max pod 7327 za 3,69 W. A jak wbijesz się do finału, to będziesz mógł, mogła zagrać jeszcze nawet o 15 koła albo super nagrody, między innymi o PS5. Max. Hasło Max na 7327 albo rmfmax.pl. Tak, teraz możesz wejść do gry o urodzinowe nagrody od RMF Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
7: I po reklamie.
10: Ania, Krysia.

wie, na co były wakacje, a tu już połowa września. Pogoda może już nie ta, ale hity na maksa u nas cały czas gorące. Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody w RMF Max. Wczoraj miejsce 6 na liście Hot Bands Extra. Może dzisiaj uda im się wbić ponownie na podium. Pamiętajcie, że cały czas możecie głosować na swoje ulubione numery na rmfmax.pl. No i później po godzinie 20 posłuchać, czy im się udało wbić do najlepszej dyszki. Zapraszam serdecznie w imieniu Graby, a w swoim polecam się w soboty od godziny 17. Wtedy podsumujemy sobie całą 30 hitów. A ten hicior na przykład był wczoraj na miejscu pierwszym listy Hot Bands Extra. Czy dzisiaj również będzie najlepszy? To się okaże wieczorem, zobaczymy. Słuchajcie koniecznie po 20. Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata teraz w

0: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Termometry pokażą od 19 stopni w Olsztynie, przez 20 kresek w Gdańsku, Bydgoszczy, do 23 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze. W Warszawie ciśnienie nieco podwyższone i może delikatnie dokuczać meteopatom. W centrum i na zachodzie dominować będzie słońce, natomiast na południowym zachodzie chmur będzie więcej. Jutro deszczu będzie więcej, przelotne opady obejmą większą część kraju, a ich strefa sięgnie od Gdańska przez Poznań do Wrocławia.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Ten klasyk zostanie już z nami na zawsze. Avicii, Yellow Black, Wake Me Up przed momentem w RMF Max. No ja też bym chętnie został, ale muszę już zawijać swoje zabawki. Piotrek Świderski, to było wtorkowe Byle do obiadu w RMF Max. Za chwilę Irek i Asia, nasz popołudniowy duet, przejmie stery i zostanie z wami aż do godziny 15. Kolejne 3 godzinki świetnych hitów, także zostańcie z nimi i słyszymy się jutro po 9:00, jak zwykle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!
1: Jest nowość RMF Max.
0: To jeszcze tak na finał. Nówka sztuka MJ Deliego, Deli Supreme. No naprawdę ten numer w streamingach i na social mediach zrobił niemałe zamieszanie, a teraz gra w RMF Max. Posłuchajcie.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Czas na flash i prognozę pogody. Wybiła 12. Paulina Płodzień, ruszamy. Z 3 w lipcu do 3,4% w sierpniu. O tyle wzrosła inflacja. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Co podrożało najbardziej?
1: A oczywiście paliwa. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W zdrowie o ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne. O kilka procent podrożały mięso wołowe, jajka i kawa. A liderem spożywczych podwyżek jest papryka. Droższa niż rok temu, aż o 20%.
0: Dane GUS prześledził Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max nic nam nie umyka. Europejski Tydzień Mobilności startuje już jutro. W obchody włączają się także Tychy. Co znalazło się w tegorocznym programie, to już pytanie do naszego reportera.
3: W programie znalazły się m.in. nocne wydarzenia sportowe, fotograficzne odkrywanie miasta, dzień otwarty zajezdni PKM-u, spacer architektoniczny oraz wycieczka tyską pętlą rowerową. Na terenie zajezdni pojawią się też tematyczne przystanki nawiązujące do hasła mobilność dla każdego. Dodatkowo od 17 do 19 września w Metrogrze dostępna będzie specjalna gra Bądź Widoczny, która połączy 3 nocne wydarzenia. Aby dołączyć do zabawy, wystarczy wejść na metrogra.pl, zarejestrować się i wybrać grę Bądź Widoczny.
0: Tyle Amadeusz Biurkowski. Trwa sezon na grzybobranie. Wybierając się do lasu albo do terenów mocno zarośniętych, uważajmy, żebyśmy na ubraniach nie przynieśli za sobą pasażera na gapę. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, by chronić się przed ukąszeniami i uważnie obserwować swój organizm po kontakcie z kleszczem.
4: Przyzwyczailiśmy się tak naprawdę przez ostatnie lata, że kleszcze najczęściej bytują w lasach podczas wakacji. Okazuje się, że to jest absolutnie nieprawda, bo kleszcze zaczynają już w lutym wychodzić i szukają swojego żywiciela, którym jest na ogół człowiek czy nasze zwierzęta. Musimy o tym pamiętać, bo tak jak pan redaktor wspomina, borelioza jest bardzo poważną chorobą, którą kleszcze mogą, nie muszą, ale niestety bardzo często przenoszą, a która to również niestety daje swoje efekty bardzo często po wielu latach.
0: Mówił Rafał Ślisz, rzecznik NFZ w Rzeszowie. W Częstochowie zainaugurowano 22. edycję kampanii Białych Serc. To kampania, która od lat przypomina, jak ważna jest profilaktyka uzależnień.
5: Hasło tej 22. kampanii Białych Serc to warto widzieć, warto rozmawiać. Co roku jest inne i zwraca uwagę na inny aspekt spraw dotyczących młodzieży, dotyczących uzależnień.
0: Mówiła Anna Herman, dyrektor DPS-u przy ulicy Kątkiewicza w Częstochowie, współorganizator wydarzenia. Kolor brązowy i dopasowane stroje. Taki zestaw to must have w każdej garderobie tej jesieni. Posłuchajcie o tym, co będzie w najbliższych miesiącach modne.
6: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
0: Mówiła Marta Zalega.
7: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Aura w większości regionów kraju dziś przyjemna. W całej Polsce będą pojawiać się przejaśnienia i rozpogodzenia. Najwięcej chwil ze słońcem czeka mieszkańców centrum i zachodu. Chmury niebo zakryją zdecydowanie bardziej na południowych i wschodnich krańcach Polski. Tam też miejscami popada, na przykład w Rzeszowie czy Lublinie. Termometry rozgrzeją się do maksymalnie 23 stopni w Zielonej Górze, trochę niżej na skali w Poznaniu i Krakowie. 22 stopnie i najniżej w Olsztynie, 19 kresek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
9: A dzisiaj jest studniówka.
10: Bo jakby nie liczyć, mamy 100 dni do Wigilii.
9: Także co dzisiaj będzie pracował, skoro już prawie w żłobie leży? I do domu pobierze, prezenty przyjechały. Asia Mają z prezentem numer 1.

0: fire, czyli wtorek.
1: Matko jedyna!
0: No widzisz, tak to miało zadziałać. Właśnie tak wam gramy w RMF Max, żebyście przypadkiem tam nie przysypiali przy tych monitorach i biurkach.
1: Ale śmiaśka przestraszyła. Matko jedyna.
0: Aż poczerwieniał.
1: 13 minut po południu.
0: Oj.
1: Okazało się, ja to przed chwilą przeżyłem, że nie trzeba pić kawy, żeby człowiek był trochę bardziej przebudzony.
0: Właśnie,
1: i obudzony.
0: Tego się nie spodziewaliście, a to wam się przyda w pracy. Okazuje się, że wcale nie trzeba pić kawy, żeby poczuć się lepiej. Wystarczy ją tylko powąchać, a mózg...
1: Tak?
0: Tak, powąchać i mózg już czuje różnicę.
1: Także dlatego samo picie kawy w pracy, Asia, nie trwa tak długo, wiesz? U nas na przykład ludzie, i teraz pozdrawiam tych, którzy nas przy kawce słuchają w pracy, ludzie w pracy dłużej stoją przy ekspresie, oni wdychają. Wdychają tą kawę.
0: O, jak ładnie teraz oddychasz, super.
1: O, super. Nawet powiem ci...
2: Jest druga 0.
1: Jest druga 14.
2: Gdzieś mijasz moją twarz.
1: 12:14.
2: Więc czytam, że ci źle.
1: Idę przepukać spieniacz.

0: Kto zamawiał super wtorek po południu?
1: Ja.
0: Zamówienie pozostawię na parapecie, bo znowu pani nie ma w domu, tylko cały czas pani siedzi w tej pracy.
1: No.
0: Kurier dobrych wiadomości wjechał do was do pracy. Witajcie po południu, to jest RMF Max.
1: Dobra wiadomość jest taka, że jednym zgłoszeniem możecie sobie teraz załatwić szansę na 2 finały i 1000 zł za samo odebranie telefonu i szansę na 15 000.
0: Urosło, dobrze słyszeliście, 15 000 zł. Taka jest główna nagroda w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród. A jak się chcecie zgłaszać, to proszę zrobić teraz. Wysłać SMS o treści MAX za 3,69 na numer 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jubi!
5: Urodziny RMF Max. Nawet 15 000 zł w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak? To Allegro.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: to teraz jest na zawsze, jakby to dwie minuty po pół do pierwszej, po południu RMF Max i wszystko gra.
1: I ksiądz, no, który powiedział, z czego się teraz spowiadamy. To jest w ogóle zaskakująca wiadomość. Ksiądz wyznał nasze grzechy, nasze polskie. Nadużywanie mediów społecznościowych i wynoszenie rzeczy z zakładu pracy, to jest teraz w trendach.
0: Ale wyznał te grzechy i dostał rozgrzeszenie? Asia, rozgrzesz tego ksiądz. Bardzo, bardzo dobrze. Przypominam, że jedyne, co legalnie można wynosić z pracy, a można,
1: tak?
0: To doświadczenie.
1: A.
0: Do następnej roboty.

0: Swedish House Mafia, Lickley, Happiness is so sad. Tytuł przewrotny, ale numer świetny, zwłaszcza we wtorek po południu w RMF Max.
1: 20 minut i godzina 13. Jak już jesteście po pierwszych wywiadówkach, to koniecznie musicie wiedzieć, że najbardziej w szkołach brakuje po pierwsze psychologów, po drugie matematyków, a po trzecie polonistów.
0: I problem jest dużo większy, niż by nam się wydawało, bo te braki są znaczące.
1: I to się już trochę czuję, mogę powiedzieć, jako ojciec.
0: Tak?
1: Tak, bo a propos braku psychologów, to mój taki trochę jest posmutniały ostatnio,
0: no.
1: Bo w sprawie matematyków ich braku sobie policzył i brakuje też polonistów. Lektury szkolne sobie policzył i posmutniał. Mam nadzieję, że chociaż prognoza pogody będzie jakaś weselsza.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mama! Cześć, kochanie.
13: Co chcecie na obiad?
14: Cebulę z pyrę.
15: Pierogi z serem.
16: Makaron carbonara.
17: Fasolka po bretońsku.
13: Kochani, to nie jest restauracja.
17: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
13: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: zaraz pogoda. RMF Max.
1: Aura w większości regionów kraju dziś przyjemna. W całej Polsce będą pojawiać się przejaśnienia i rozpogodzenia. Najwięcej chwil ze słońcem czeka mieszkańców centrum i zachodu. Chmury niebo zakryją zdecydowanie bardziej na południowych i wschodnich krańcach Polski. Tam też miejscami popada, na przykład w Rzeszowie czy Lublinie. Termometry rozgrzeją się do maksymalnie 23 stopni w Zielonej Górze, trochę niżej na skali w Poznaniu i Krakowie. 22 stopnie i najniżej w Olsztynie, 19 kresek.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś z Twoim.

0: Dzięki, Karol. Karol G. ciągle nam się śni, także po południu. 4 minuty i 13. Ja dzisiaj wszystko dobrze liczę. 4 do 13 za 100 dni Wigilia. I z tej okazji pytanko, u kogo w tym roku spędzacie święta?
1: Serio pytamy, u kogo spędzacie święta i dlaczego się cieszycie, że właśnie tam będziecie w święta?
0: Piszcie, nagrywajcie głosówki, Messenger, Instagram, RMF Max, jeszcze inne. Jak jest pytanie o Wigilię, to będą prezenty za 100 dni Wigilia. U kogo w tym roku spędzacie święta? Dajcie nam znać. Wiemy, zostało jeszcze trochę czasu, no ale...
1: Pewne rzeczy trzeba wiedzieć wcześniej, nie?
0: Tak, poza tym łatwiej zaakceptować wasze decyzje, jak ktoś się o tym dowie z radia.
2: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit, okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Czas na flash i prognozę pogody. Jest 13. Paulina Płodzień, ruszamy. Na początek flesza o 13:00 informacje w sprawie wojskowego drona znalezionego wczoraj na plaży w zachodniopomorskim Rusinowie. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, maszyna najprawdopodobniej przyleciała z Rosji przez Litwę nad Bałtyk.
1: Wszystko wskazuje na to, że to najnowszy rosyjski dron rozpoznawczy typu Gerbera. Rosjanie mieli sprawdzać jego możliwości.
2: Badanie będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Bezzałogowiec został już sprawdzony przez chemików, później będzie zabezpieczony przez saperów, a następnie wojskowi technicy sprawdzą, jakie systemy zostały w nim zamontowane i czy zapisały się w nim jakieś dane.
0: Tyle Michał Krasoń.
3: To jest RMF Max.
0: 82 kg marihuany przejęli na lotnisku Chopina w Warszawie strażnicy graniczni z placówki na Okęciu. Narkotyki przyleciały z Kanady.
4: To była przesyłka cargo, a marihuana znajdowała się w zmodyfikowanych metalowych butlach. Przesyłkę znajdującą się w drewnianych skrzyniach skontrolowano w terminalu cargo. Kluczową rolę odegrał specjalnie przeszkolony pies, Drops. Przesyłka z Kanady miała trafić do Niemiec. Wartość przejętych narkotyków to 4 miliony złotych.
0: Ustalił Krzysztof Zasada. Zabytkowe klasyki, nowoczesne elektryki i ekstremalne starcie najlepszych motorniczych z całego świata. Tak zapowiadają się tegoroczne Dni Transportu Publicznego w Warszawie. Wydarzenie rusza już jutro. Jakie atrakcje czekają pasażerów?
5: Na Placu Centralnym, czyli w samym środku Warszawy, będzie wielki piknik komunikacyjny. Będą stoiska naszych spółek komunikacyjnych, czyli gry, zabawy, pokazy związane właśnie z transportem publicznym. Oprócz tego wystawa zabytkowych tramwajów, wystawa zabytkowych autobusów, no i przede wszystkim na torach na Marszałkowskiej mistrzostwa motorniczych.
0: Mówił Tomasz Kunert z ZTM-u. Szczegóły znajdziecie na wtp.waw.pl. Świętuje też Kraków. Z okazji 125. rocznicy uruchomienia tramwaju elektrycznego w Krakowie w niedzielę zostanie zorganizowana wyjątkowa parada historycznych i współczesnych tramwajów MPK.
6: Parada przejedzie z zajezdni Przybroszka, Kawaryjską, Stradomską, Świętej Gertrudy, Westerplatte i Lubicz z przystankiem na Rondzie Mogilskim. To tu możecie wskoczyć do Maximusa. Potem dojedziecie nim do zajezdni w Nowej Hucie.
7: To jest tramwaj z początku XX wieku. On jest naprawdę bardzo charakterystyczny, bo on nie ma w ogóle kabiny takiej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o tramwaje. Motorniczy prowadząc ten tramwaj po prostu stał na podejście.
0: Nie może was zabraknąć. Bociany z aparatami fotograficznymi na szyjach zrobiły zdjęcia podczas swojej wędrówki. Naukowcy z Poznania szukają teraz ochotników, którzy pomogą ocenić fotografię w ramach projektu naukowego.
8: Maszyna losująca przekazuje 30 zdjęć do oceny i każda osoba, która się zarejestruje w systemie, może nam pomóc i oceniać te zdjęcia.
0: Wyjaśniał profesor Piotr Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: Lepiej wiedzieć.
3: Lepiej.
9: Pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: RMF Max sprawdzamy aktualną sytuację na mapach meteo. Dziś aura w większości regionów kraju zapowiada się przyjemnie. W całej Polsce pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, a najwięcej chwil ze słońcem czeka mieszkańców centrum i zachodu. Więcej chmur pojawi się na południu i wschodzie kraju, a miejscami może też popadać, m.in. w Rzeszowie i Lublinie. Na skali maksymalnie 23 stopnie w Zielonej Górze, w Poznaniu i Krakowie 22 kreski, a najchłodniej w Olsztynie 19 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
11: Dzisiaj ładnie, ale jutro będzie jeszcze lepiej.
12: Bo jutro będzie ostatni podmuch lata tej jesieni.
11: Jutro będzie środa, będzie bliżej piątku, będzie Asia, będzie Irek i wszystko gra. Tu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: prosta zagadka i fajne pieniądze. Uwaga, czytam zagadkę. Raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty, życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to...
1: I teraz to hasło, które właśnie odgadliście, no bo przecież wiecie, jakie to jest hasło, to to słowo wysyłacie SMS-em pod 7327 i taki SMS z rozwiązaniem tej zagadki daje wam 1000 dodatkowych szans na finał, a w finale 1000 zł za odebranie telefonu i szansa na 15 tysięcy.
0: Wysyłajcie szczęśliwe hasło, SMS na 7327, niech leci teraz. A że się lubimy, to wam powiem, że raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty i życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to, no... No, wysyłaj na 7327 rozwiązanie tej zagadki i niech żyje nam.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Macie nas w pracy, najlepsza ekipa, ekipa RMF Max 28 i będzie 14.
1: I to, co powinniście wiedzieć, nasze wojsko ma teraz nieustraszonego orła.
0: No.
1: To są takie ćwiczenia i manewry wojskowe, głównie w trzech województwach, lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Tam ćwiczą.
0: Bardzo dobrze, ćwiczcie panowie i z tej okazji Wojsko Polskie ma prośbę do wszystkich obywateli, że jak zobaczycie różne konwoje wojskowe, to żeby nie robić zdjęć, a na pewno, żeby nie informować, gdzie ten konwój w danym momencie się znajduje.
1: Także jak coś zobaczycie w temacie wojskowych ćwiczeń Nieustraszony Orzeł, to zachowujecie tą wiedzę dla siebie.
0: Albo jak chcecie być super agentami, to nie zauważycie i wrzucacie zdjęcie z internetu i piszecie, że to było nie tam, gdzie mogłoby być. Ha! Zmylimy ich!
1: Big brain!
0: Balszoj głowa! Czy jakoś tak, ja się dopiero uczę, chcę być tym szpiegiem.

0: Maron Hofstadt usłyszał, że 100 dni zostało do Wigilii i napisał tę piosenkę I Like.
1: I na pewno
0: tak było, mówię wam.
1: Janusz się dowiedział, że może nam w sprawie studniówki wigilijnej nagrać głosóweczkę i takimi rzeczami się chwali.
2: W tym roku Wigilia u mnie, ale to nie ma znaczenia, bo szwagier do mnie przyjeżdża.
0: No, ja to
1: proszę
0: rozumiem.
1: Bardzo, zmieniają się miejsca, nie zmieniają się ludzie, mogą się zmienić okoliczności, jak się szwagrowi coś po drodze rozbije, ale tego
0: nie, bez takich.
1: Szwagier już wie, że to się może zdarzyć, to niech weźmie w plastiku na wszelki wypadek. Prognoza pogody, na szczęście w prognozach nie widać, żeby się komuś coś wylało. Będzie dobrze. 22 minuty i 14.
3: Reklama. Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Kapsułka Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: RMF Max sprawdzamy aktualną sytuację na mapach meteo. Dziś aura w większości regionów kraju zapowiada się przyjemnie. W całej Polsce pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, a najwięcej chwil ze słońcem czeka mieszkańców centrum i zachodu. Więcej chmur pojawi się na południu i wschodzie kraju, a miejscami może też popadać, m.in. w Rzeszowie i Lublinie. Na skali maksymalnie 23 stopnie w Zielonej Górze, w Poznaniu i Krakowie 22 kreski, a najchłodniej w Olsztynie 19 stopni.

0: I dużo miłości.
1: Właśnie.
0: To po południu w RMF Max.
1: Bo w temacie miłość mamy dla was ważną wiadomość. Jest nowa aplikacja do randkowania. Aplikacja, w której nie ma zdjęć.
0: Ojej.
1: Dobiera was w pary ta aplikacja na podstawie takiego testu osobowości, a zdjęcia się pojawią, ale dopiero po trochę, jak wam się będzie tak dobrze rozmawiało.
0: O, całe szczęście, że jednak będą te zdjęcia, wiesz, przynajmniej zdążysz się wycofać, jak trafisz na kogoś znajomego.
1: Najgorzej.
0: Tak, najgorzej to będzie, jak to będzie ktoś znajomy żony.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
9: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
16: Od 30 lat.
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: I po reklamie.

0: Wybiła 14, czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec polskiego europosła.
1: Prokurator generalny wnioskował do Europarlamentu o uchylenie immunitetu w związku z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do 3 lat.
0: Tyle Paweł Konieczny.
2: To jest RMF Max.
0: To już 125 lat, odkąd uruchomiono tramwaj elektryczny w Krakowie. I z tej okazji w niedzielę zostanie zorganizowana wyjątkowa parada historycznych i współczesnych składów. Parada wyruszy z zajezdni Przybrożka.
3: Parada to nie wszystko, ponieważ po dojeździe do zajezdni tramwajowej w Nowej Hucie my otwieramy tę zajezdnię dla wszystkich uczestników parady. Tam będzie naprawdę sporo atrakcji.
4: Na przykład?
3: Tam będzie m.in. możliwość przejechania przez Smyjnię tramwajem, będą wycieczki zabytkowymi tramwajami do Placu Centralnego, będzie możliwość wejścia do kabiny autobusów zabytkowych, bo one tam będą na terenie tej zajezdni ustawione i będzie można tam wejść, porozmawiać z kierowcami.
0: Mówił Marek Gancarczyk z MPK. W Krakowie jeszcze na chwilę zostajemy, sprawdzamy co nowego w świecie kultury. 8 premier, międzynarodowe koprodukcje i 5 nowych ścieżek programowych. Tak w wielkim skrócie zapowiada się nam nowy sezon w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Jaki to będzie sezon?
5: Będzie radykalny, będzie z jednej strony bardzo polski, z drugiej strony bardzo rodzinny.
0: Co w planie?
5: Wprowadziliśmy 5 ścieżek, po których chcemy, żeby nasi widzowie, widzki nawigowały w tym programie, w tym sezonie. No i już chyba sama klasa ambasadorek i ambasadorów mówi samo za siebie. Anka Wilhelm-Sasnalowie, Agnieszka Holland, Anna Dymna. To są takie osoby, które rzeczywiście biorą z nami pewien rodzaj otwarcia, chęci przedstawienia tego, co w tym sezonie w Narodowym Starym Teatrze.
0: Zapewniał Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny tej sceny. A teraz zmieniamy kierunek i odwiedzamy Śląsk. 3 października zaplanowano ostatnią wycieczkę z tegorocznego programu Kolej na Beskidy. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Co to za wycieczka i jak można się zapisać?
6: Ostatnia wycieczka czeka uczestników szlakiem Habsburgów w Wiśle. Zapisy na finałową wyprawę ruszyły dzisiaj, a szczegóły są na stronie www.kolejeslaskie.pl, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
7: Start 6-godzinnej wycieczki zaplanowano na stacji Wisła Uzdrowisko. Udział w wycieczce wymaga zakupu biletu kolejowego Kolei Śląskich.
0: Szczegóły i informacje o zapisach dostępne są na stronie internetowej przewoźnika.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: RMF Max rzucamy okiem na aktualne mapy pogodowe. W większości regionów Polski dziś całkiem przyjemna aura. Przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się w całym kraju, choć najwięcej słonecznych chwil czeka nas w centrum i na zachodzie. Na południu oraz wschodzie chmur będzie zdecydowanie więcej i lokalnie może pojawić się deszcz, między innymi w Rzeszowie czy Lublinie. Termometry pokażą od 19 stopni w Olsztynie, przez 22 w Poznaniu i Krakowie, aż po 23 kreski w Zielonej Górze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Hity na maksa. 100 dni zostało do Wigilii. Pochwalcie się, gdzie w tym roku spędzacie święta, no i dlaczego to właśnie tam będzie najfajniej.
4: Nagrajcie głosóweczkę, przygotowaliśmy prezenty. Ja w tym roku będę u siebie. Ja lubię u siebie.
3: Tak?
4: Tak, bo jak jestem u siebie, to zawsze mam do jedzenia to, co lubię najbardziej. No,
3: można tak, można inaczej. Głosówka w tym temacie na Messengerze RMF Max.

0: to jest dobry numer. To jest Gibbs, to jest Igo, to jest For Money, to jest popołudnie, dzięki któremu czas w pracy mija, także nie zdążycie mrugnąć. Ja teraz mrugnąłem i pyk, już 14:12.
1: Wow!
0: A przed chwilą przeszliście na 8, nie?
1: Ale to działa.
0: Tak,
1: dzisiaj
0: to
1: ważny mecz
0: jest.
1: Będzie po południu. Polska-Ukraina w fazie grupowej Mistrzostw Europy w siatkówce.
0: Tak jest, nasi siatkarze. I powiem wam, że na tym meczu trzeba szczególnie uważać, komu się kibicuje, bo łatwo o pomyłkę.
1: Tak,
0: mówię serio.
1: Jak będziecie kibicować Semeniukowi, to koniecznie trzeba krzyczeć z imieniem.
0: Kamil!
1: Kamil, bo w Ukrainie też gra Semeniuk, tylko Juri.
0: Juri Semeniuk. I nasz Semeniuk, ja tylko chciałem powiedzieć, że tamten Semeniuk to naszemu Semeniukowi Semeniu może. Tak to się układa. O 18 już macie być z pracy w domu, żebyśmy wszyscy

0: Wystarczy raz usłyszeć i od razu się człowiek zakocha. Robin Schulz, RMF Max, 19 minut po godzinie 14.
1: Co byście powiedzieli na 1000 zł za odebranie telefonu?
0: Wow, wystarczy raz mi powiedzieć, ja już jestem zakochany.
1: A co byś powiedział na szansę na 15 tysięcy złotych?
0: Odkochałem się. W 1000 kocham 15. Co mam robić?
1: Kochliwy Irek dzisiaj w RMF Max.
0: No, bo to wiecie, musicie wybrać albo pieniądze, albo uczucia, albo miłość. A może miłość do pieniędzy?
1: A kiedy pieniądze rosną tak szybko jak u nas i 15 tysięcy złotych można wygrać codziennie, no to nic, tylko się bawić.
0: I teraz uwaga, bo ja przeczytałem ten regulamin i sprawa jest bardzo prosta. Jedno zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327 to, uwaga, opcja na 1000 zł za odebranie telefonu, a w finale nawet 15 tysięcy złotych.
1: No jakbyście tego nie chcieli przeliczać, 3,69 za jednego Maxa pod 7327 i szansa na 15 tysięcy, to po prostu się opłaca.
0: A najbardziej opłaca się teraz. Max niech leci na 7327.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśnowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśnowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśnowski.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: wychować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Oskar Cync. Wszystkim Oskar Cync poprawia samopoczucie. Minutę po pół do trzeciej. Jak jesteście w pracy, to koniecznie nagrajcie głosówkę na 100 dni przed Wigilią.
1: No.
0: Zanim was wasze drugie połówki zaczną pytać: kochanie, gdzie w tym roku święta? To teraz nam napiszcie, gdzie w tym roku spędzacie święta, bo może nie tam, gdzie ona by bardzo chciała. Dowie się przez radio, będzie jej się bardziej podobało.
1: A wy będziecie mieli to dobrze przemyślane już, tak, na okoliczność tego pytania. Ale zanim Wigilia za 100 dni, to jeszcze zmiana czasu przed nami z 24 na 25 października.
0: Czyli 2 miesiące przed Wigilią, żebyście przypadkiem nie zapomnieli. Hello!

0: To chyba pierwsza głosówka w jego życiu.
1: Ja w Wigilię będę spędzał w wannie.
0: Bo to jest człowiek karp. Rzadko nagrywa głosówki.
2: A w temacie człowieka muzyki jest ogłoszenie.
3: Baba wie, co mówi na temat hitów.
4: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
3: Ekstra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią rabaty.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: RMF Max rzucamy okiem na aktualne mapy pogodowe. W większości regionów Polski dziś całkiem przyjemna aura. Przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się w całym kraju, choć najwięcej słonecznych chwil czeka nas w centrum i na zachodzie. Na południu oraz wschodzie chmur będzie zdecydowanie więcej i lokalnie może pojawić się deszcz, między innymi w Rzeszowie czy Lublinie. Termometry pokażą od 19 stopni w Olsztynie, przez 22 w Poznaniu i Krakowie, aż po 23 kreski w Zielonej Górze.
0: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: sprawdziliśmy. Toxic, ale tylko trochę, spokojnie. Hity na Maxa. A wiecie, kto za chwilę u nas w Maxie?
1: No, możecie sobie wybrać.
0: Justalia.
1: Albo Natyna.
0: Będzie Natalia, będzie Justyna. Poczuj dobry beat. No pewnie. A Asia Małusz i Irek Jakubek meldują się jutro po południu. Zróbcie sobie super powrót z pracy do domu razem z RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Mama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Jest 15, to oznacza tylko jedno. Czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma być usunięty z wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji, zniknie w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy. Co to oznacza?
1: Bez tego wniosek dotyczy więc już tylko 50 bardziej szczegółowych, ale też mniej ze sobą powiązanych zarzutów. Termin na przedstawienie niemal już gotowej, poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro.
0: Tyle Tomasz Skory.
2: To jest RMF Max.
0: Policjanci w Ksawerowie pod Łodzią wystawili w weekend prawie 140 mandatów na łączną kwotę 150 tysięcy złotych. To efekt akcji przeciwko uczestnikom nielegalnych wyścigów samochodowych. Zatrzymano 5 osób. Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani?
3: Udział w nielegalnych wyścigach samochodowych, za co mogą trafić do więzienia na maksymalnie 5 lat. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 pojazdów oraz wylegitymowali niemal 290 osób. Mundurowi zabezpieczyli 5 aut o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Zatrzymano także 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Oprócz mandatów policjanci przygotowali też 9 wniosków do sądu o ukaranie kierowców.
0: O czym informowała Agnieszka Wyderka. W RMF Max nic nam nie umyka, także w świecie kultury. Teatr Zagłębia w Sosnowcu rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Z powodu zaplanowanego remontu premiery odbędą się w kilku tymczasowych lokalizacjach. A co to za premiery?
4: 2 października mamy premierę w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej i tam serdecznie zapraszamy na Gorączkę Żelaza Szymona Kaczmarka. Jest to wspaniałe miejsce, wspaniale nam się tam pracuje, więc naprawdę się cieszymy, że ten pałac nas przyjął. Już gramy w Szkole Muzycznej imienia Jana Kiepury w Sosnowcu. Za chwilę wrócimy do Banku Sztuki z Ziemią Obiecaną i mam nadzieję też z następnymi premierami, więc tych miejsc jest kilka, ale też nie są tak strasznie daleko.
0: Mówiła Justyna Łagowska-Klata, PO dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu. I jeszcze skręcamy do Opola. Do udziału w opolskim salonie maturzystów Perspektywy 2026 zaprasza Uniwersytet Opolski. To propozycja dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
5: Wydarzenie będzie okazją do poznania oferty studiów, zasad rekrutacji oraz wymagań egzaminacyjnych na maturze w 2027 roku. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami uczelni, studentami, ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej czy doradcami edukacyjnymi. Swoją ofertę zaprezentuje 12 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego od kierunków medycznych i technicznych przez prawo i ekonomię aż po nauki humanistyczne i sztukę. Wstęp na targi i strefy wydziałowe jest bezpłatny, natomiast na część spotkań obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
0: Tyle nasza reporterka Renata Pasiut.
6: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy RMF Max. Za 3 godziny początek meczu Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Europy. To może być bardzo emocjonujące starcie. Nasi sąsiedzi mają mocny skład, wygrali 4 mecze z rzędu. Biało-czerwoni są niepokonani od 3 spotkań.
8: Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
7: Mówi nasz libero Maksymilian Graniczny, mecz o 18. O tej samej godzinie rozpocznie się zaległe spotkanie w piłkarskiej Ekstraklasie. Raków Częstochowa zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wieczorem Korona Kielce kontra lider tabeli Górnik Zabrze. Pierwszy gwizdek tutaj o 20:30.

0: Termometry pokażą dziś od 19 stopni w Olsztynie, przez 20 kresek w Gdańsku i Bydgoszczy, do 23 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze. W Warszawie ciśnienie nieco podwyższone i może delikatnie dokuczać meteopatom. W centrum i na zachodzie dominować będzie słońce, natomiast na południowym zachodzie chmur będzie więcej i miejscami może pojawić się deszcz. Parasol lepiej mieć przy sobie. Jutro deszczu będzie więcej. Przelotne opady obejmą większą część kraju, a ich strefa sięgnie od Gdańska przez Poznań do Wrocławia.
1: Dzień dobry po 15. Tak sobie myślę, czy jeśli przejechałam dzisiaj rowerem i przywiozłam sobie obiad na plecach, to należy mi się od siebie jakiś tip, jakiś napiwek za to?
2: O, totalnie.
1: Jestem kurierem po prostu jedzeniowym.
2: Tak, i jeszcze dobrą opinię sobie musisz wystawić.
1: 5 gwiazdek, to zawsze,
2: 5 na 5, szeroki uśmiech.
1: No to z tym szerokim uśmiechem się witamy dzisiaj. Justyna Borycka
2: i Natalia Kawałek, 5 minut po 15, a to już Somber tak pięknie nam śpiewa i daje nam taką chwilkę chillu.

0: Są tacy, którzy mówią, że to najlepsza piosenka na świecie. Ja tego nie wiem, ale na pewno jest najlepszą wróżbą. I Got a Feeling to Black Eyed Peas w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a my jak zwykle po 15 mamy do was super ważne pytanie.
1: Za co lubisz swoją pracę? Mm-hmm. I ja myślę, że we wtorek to już jest bezpieczne pytanie, bo w poniedziałek może wywołać negatywne emocje. Ale warto teraz pomyśleć, za co tą pracę lubisz i napisać nam na Messengerze RMF Max, ale tak, żebyśmy się z Natalią nie skapnęły, co dokładnie robicie. Bo będziemy oczywiście dzwonić do wybranej osoby, no i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, jaki jest wasz zawód.
0: Wiecie, możecie nas trochę wpuścić w maliny. Możemy to tak zorganizować, że nas tak trochę podpuścicie, żebyśmy coś kombinowały, ale nie miały pojęcia, o co chodzi. Wiecie, jak to z nami jest. Nas łatwo jest nabrać na różne rzeczy, także bardzo prosimy. Jesteście już całkiem blisko wyjścia z pracy, więc tym bardziej łatwo wam będzie wymyślić, za co swoją pracę lubicie najbardziej. Messenger RMF Max. Tutaj wasze historie przyjmujemy. RMF.

0: Zalia w RMF Max.
1: 17 minut po trzeciej. My teraz nie będziemy kombinować, bo dostałyśmy jasną instrukcję od pani Oli, od naszej zabawy urodzinowy deszcz nagród.
2: Pozdrawiamy panią Olę.
1: Ola nam powiedziała tak. Dziewczyny, prosty komunikat. Nie runda bonusowa. 550 razy mnożymy teraz wszystkie zgłoszenia.
2: Ja się obawiam, że to może brać się stąd, że Ola wie, jakie miałam oceny z matematyki. I gdybym ja zaczęła tutaj mnożyć, to coś by mogło pójść nie tak. Ale na szczęście od mnożenia mamy ludzi, którzy potrafią to robić bezbłędnie, dlatego przypominamy, razy 550. Mnożymy każdego SMS-a, którego teraz do nas wyślecie. SMS max 7327 za 3,69. Tak się do nas zgłaszacie.
1: A 15 tysięcy złotych jest do wygrania, tak tylko przypomnimy, w jednym z naszych urodzinowych koszy. 1000 zł za samo odebranie telefonu, a dodatkowo jak zgłosicie się dzisiaj, to możecie trafić do finału już za chwilę, ale też w piątek, kiedy mamy finał tygodnia, więc no nie ma na co czekać, słuchajcie. Chwytamy telefony i ślemy. Max na 7327.

0: No i patrzcie, jak jest miło, jak jest przyjemnie, kiedy się zostaje z RMF Max, Alok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean, także wspólnie sobie trochę ponurkowaliśmy. Jest 15:32, a my będziemy się teraz bawić.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: To jest zabawa zawodówka, w której jak zwykle zgadujemy zawód kogoś z was. Sporo zgłoszeń dzisiaj przyszło na naszego Messengera i mamy nadzieję, że tego Messengera macie nadal odpalonego, bo to będzie moment też, żeby nam pomóc zgadywać, czym zajmuje się Rysiu, który z nami jest. Cześć Rysiu!
3: Cześć, cześć!
2: O, Rysiu, poczekaj, bo cię tak słabo trochę słyszymy. Gdzie jesteś, co porabiasz?
3: Właśnie skończyłem pracę, także piękny dzionek się zapowiada.
2: No to jeszcze powiedz szybko, za co tę pracę lubisz?
3: No, uszczęśliwam kobiety i dostaję napiwki, także czego lepiej chcieć.
2: Aha, aha.
0: To jest to hasło, które nas przyciągnęło, bo mamy kilka pomysłów, czym możesz się zajmować, ale spokojnie, za chwilę to zaczniemy tutaj rozkminiać wspólnie, także wszyscy, którzy nas teraz słuchają, pamiętajcie, wasza pomoc jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna, bo ja się obawiam, że my we dwie możemy sobie nie poradzić. Także ale jeżeli macie pomysły, podpowiedzi, piszcie na Messengera od razu.
2: Ekipo RMF Max, wspólnie mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, czym zajmuje się Rysiek. Uwaga, czas start. Rysiu, czy ty pracujesz w jakiejś firmie, czy to jest własna działalność?
3: Firma.
0: Firma.
3: Ale można mieć własną działalność w niej.
0: Okej. Okay. Sezon w twojej pracy to są święta, ale sezon masz bardziej latem czy zimą?
3: Zimą.
0: Zimą.
2: Okej. Okay. Czy to jest związane ze świętami na przykład Bożego Narodzenia? Albo...
3: Tak, dokładnie.
2: Okej. Okay.
0: Okej, okay, bo chciałyśmy jeszcze zapytać, czy skoro uszczęśliwiasz kobiety i dostajesz częste napiwki, to znaczy, że zdejmujesz koszulki czasem? Czy
2: się to nas zaprowadziło na tę stronę?
3: Nie, żona by mnie zabiła za to.
0: Okej, okay, dobra. Czy jesteś barmanem? To Justyna pyta. Nasza słuchaczka. Okej. Okay. Viola pyta, czy fryzjer?
3: Też nie.
0: Kelner od Izy, pytanie?
3: Też nie.
0: Kurier?
3: Zgadza się.
2: Ale taki świąteczny?
0: Wow!
2: No tak, świąteczny kurier.
0: Ale kurierzy mają wtedy faktycznie dużo, dużo więcej pracy.
2: Patrz, ile nam jeszcze czasu zostało. To jest Patryk, moment, żeby teraz
0: Patryk nam podpowiedział
2: głośne
0: przez Messengera. Dzięki, Patryk.
2: Jej!
3: Brawo.
2: Tak jest, to tak powinno być, słuchajcie.
0: Ale nam szybko poszło.
2: Bardzo dobrze nam poszło. Myślę, że to jest czas, żeby pogratulować sobie, nam, wam i tobie, Rysiu, że masz taką fajną pracę.
3: Dzięki.
0: I że jesteś bohaterem, tak na dobrą sprawę, bo jesteś tym bohaterem. Mam nadzieję, że to wiesz.
2: A sezon zostało w ogóle, nie?
3: No, już zaraz sezon.
0: Czujesz,
3: no
0: tak. Czujesz tę presję zbliżającego się sezonu?
3: Nie, jest fajnie.
0: Będzie fajnie. No to
2: na
0: dobrze.
2: Chillu. No słuchajcie, niech nam się ten chill Rysia udziela, a my gramy dalej Temper City Self-Aware w RMF Max, tutaj kanał nadawczy.

0: trochę wzruszająco, trochę romantycznie. Męskie granie orkiestra o tej porze za 20 minut będzie czwarta w RMF Max, a my jeszcze z pogodą się dla was tutaj szykujemy.
1: Żebyście wiedzieli, co się szykuje właśnie na dzisiaj, na jutro, ale żeby nie było tylko, że tam wiecie, pogoda, ważne informacje, mamy też rozrywkowy aspekt radia, czyli kilka fajnych numerów do zagrania.
0: Będzie Tame Impala nowy chyba, nie?
1: Będzie i będzie też Kygo, Take Me Back, także koniecznie, zostańcie blisko.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 20% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Termometry pokażą dziś od 19 stopni w Olsztynie, przez 20 kresek w Gdańsku i Bydgoszczy, do 23 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze. W Warszawie ciśnienie nieco podwyższone i może delikatnie dokuczać meteopatom. W centrum i na zachodzie dominować będzie słońce, natomiast na południowym zachodzie chmur będzie więcej i miejscami może pojawić się deszcz. Parasole lepiej mieć przy sobie. Jutro deszczu będzie więcej, przelotne opady obejmą większą część kraju, a ich strefa sięgnie od Gdańska przez Poznań do Wrocławia.

0: te basiki, te gitarki, oczywiście.
1: Doskonałe.
0: Tame Impala, my się tutaj rozpływamy i przypominamy sobie, jak to świetnie wybrzmiało w najnowszym Spider-Manie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, koniecznie lećcie do kina. Nawet jeżeli nie lubicie superbohaterów, to będziecie się bawić fantastycznie.
1: Ja bym poszła nawet drugi raz na ten film.
0: Co, idziemy? Może dzisiaj?
1: Dobra. Okay. Jest to do przemyślenia. Na pewno warto też się zainteresować tymi filmami, serialami, które zostały nagrodzone podczas 78. już gali nagród Emmy. W Stanach to jest rzecz duża, ważna w tym serialowym świecie. No i tam największym zwycięzcą Wdowie Zatoka z 14 statuetkami. Super serial.
0: A w ogóle 14 statuetek.
1: To jest historyczny jakiś rekord. Ja nie dostałam jeszcze nigdy żadnej statuetki.
0: Ale trzymałaś kiedyś w rękach statuetkę?
1: Tak, trzymałam. Zresztą zawsze sobie można samemu zrobić. No.
0: Tak. No, to jest prawda. Ale no, słuchaj, Wdowia Zatoka to jest jedno, ale no, kiedy nagroda dla Rancho na przykład? Rancho? Rządem Sprawiedliwości?
1: Dla Rancho należy się najbardziej.

0: hit okazję z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Najnowsze informacje prosto z Polski i ze świata już teraz we Flashu RMF Max. Jest 16. Paulina Płodzień, ruszamy. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył brązowego studenckiego Oscara za film Kamatipura Express. Opowiada on o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać. Gala odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
2: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać, ale też to nie chodzi tylko o te nagrody. Najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ciebie trochę szybciej.
1: Wszyscy laureaci Student Academy Awards automatycznie kwalifikują się do ubiegania się o nominację do 99. edycji Oscarów.
3: To jest RMF Max.
1: W RMF Max nic nam nie umyka i teraz we Flashu o nietypowej akcji ratunkowej, do jakiej doszło w Krakowie. Policjanci zatrzymali 45-latka, który z restauracji ukradł papugę. Ta mieszkała w restauracji zlokalizowanej w rejonie Prokocimia, a złodziejem okazał się jej klient.
4: Śledczy ustalili, że po zjedzeniu posiłku klient niepostrzeżenie zabrał papugę i wyszedł z lokalu. Ta niestety nie miała alarmu. Nie wołała pomocy, potwierdził mi komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Śledczy ustalili natomiast, że za kradzież ptaka odpowiada 45-latek z jednej z podkrakowskich gmin.
5: Nie umiał on w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego zachowania. Przyznał natomiast, że wypuścił skradzioną papugę i nie wie, gdzie może się znajdować.
4: Za uwolnienie papugi nie ma w tym przypadku nagrody, natomiast złodziejeszkowi za kradzież może grozić teraz do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Ustalił Przemek Błaszczyk. Kolejny nietypowy pojazd mogą już oglądać odwiedzający Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Na ekspozycję trafił tam prototyp terenowego Poloneza. Pojazd trafił właśnie do kącika, w którym prezentowane są najciekawsze egzemplarze.
6: BR-83. B jak badawczy, R jak rozwojowy. 83 to jest data powstania, czyli 1983 rok. Wypróbowali go w terenie, poszło delikatnie mówiąc średnio. Ciekło to, co mogło ciec, czyli wylewała się benzyna, wylewał się olej, samochód nie radził sobie w terenie, więc do produkcji nie trafił.
1: Mówił Jacek Ogrodniczak, kustosz Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Sezon na kleszcze wciąż trwa. Na wrzesień to jeden z miesięcy, w których ryzyko zakażenia jest wyjątkowo wysokie, szczególnie dla grzybiarzy, którzy zapuszczają się w zalesione tereny w poszukiwaniu skarbów lasu. Jakie mogą być skutki ukąszenia?
7: Jeśli nie znajdziemy kleszcza wcześniej, nie usuniemy go szybko, ewentualnie nie weźmiemy antybiotyku, który czasami jest konieczny, to te efekty borelioza może dać już po wielu latach, a wtedy na leczenie bardzo często jest już za późno.
8: Rozumiem, że podkarpacki NFZ ruszył z taką akcją informacyjną.
7: Tak.
1: Mówił Rafał Ślisz, rzecznik NFZ w Rzeszowie w rozmowie z naszym reporterem.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Kolejne godziny za oknami większych zawirowań nie przyniosą. Do końca dnia miejscami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może popadać deszcz. Tam też może na niebie pojawiać się więcej chmur. Na przejaśnienia więcej szans w centrum oraz na zachodzie kraju. Wiatr raczej nie dokucza, mocniej powieje w rejonach podgórskich oraz nadmorskich. Noc chłodna w wielu miejscach, na przykład w Warszawie, termometry spadną nawet w okolice zaledwie 10 na plusie. A jutro wschód z zachodem zamienią się rolami. Na słoneczny wschód i pochmurny zachód.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.

0: 3 minuty po 16:00, tutaj wciąż kanał nadawczy, a ja bym chciała powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo wielki i ważny dzień dla wszystkich Kielczan. Ja z pochodzenia też Kielczanka.
1: Pozdrawiamy.
0: Dzisiaj jest dzień majonezu.
1: Tego
0: z Kielc.
1: Tak. Ja myślę, że to jest ważny dzień dla całej Polski. Dla jednych dzień święta, a dla innych dzień konfliktu. No, życie.
0: Są też tacy, którzy się cieszą, że każdy inny dzień nie jest dniem akurat tego majonezu.
1: Majonez ma tylko
0: ale
1: jeden
0: myślę,
1: dzień
0: że
1: roku,
0: przy okazji... No. Soundtrack pod tej informacji jest doskonały. Alan Walker, Ava Max to Fate, a z wami Borycka i kawałek jeszcze do 18 w RMF Max.
1: Właśnie zaczynają się wielkie wojny majonezowe. Dajcie głośniej.

0: DJ Godza, Jason Derulo i Melody to oczywiście Michiko w RMF Max.
1: Ale co, myśleliście, że odpuścimy tak ten temat majonezu?
2: Nie. Majonezy są zbyt mocno wyryte w naszych sercach i żołądkach, żebyśmy mogły to odpuścić jednym krótkim komentarzem na antenie. Nie, kochani, my z tego zrobimy całą zabawę.
0: Zabawa będzie się nazywała Bitwa na sosy.
2: Tak jest.
0: Wymyśliłyśmy to dziś i będziemy sprawdzać, jakie sosy są najlepsze, ale najpierw, żeby do tej zabawy wejść, musimy wyselekcjonować jednego kandydata bądź kandydatkę, żeby odpowiadał na nasze sosowe pytania. Więc napiszcie nam, albo lepiej, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
2: Z pytaniem, a w zasadzie odpowiedzią na pytanie, jakim sosem jesteś dzisiaj. Interesują nas tutaj historie, uzasadnienia i konkrety. Im więcej konkretów, im gęściej będzie od tego sosu, to tym lepiej. Samo gęste ma się lać na nasze głosóweczki, także prosimy serdecznie, odpalajcie Messengera i nagrywajcie się do RMF Max.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Przyciągamy dzisiaj samych fajnych ludzi tutaj na Messengerze. Fajnie, że jesteście, ekipo RMF Max. Pytamy dzisiaj o to, jakim sosem jesteś.
1: No jesteście takimi sosami, że no ja się zrobiłam lekko głodna. Posłuchajmy.
2: Sos ananasowy, słodki, lepki, mała przylepka.
1: No, czyli taki sos do przytulenia. Tak. Takie lubimy, niekoniecznie kiedy do białego się przylepiają.
3: Dzisiaj jestem sosem teriyaki, bo ten dzień był takojako.
1: Ja się zgadzam.
0: To się zgadza, kochani. Pięknie, dajcie jeszcze znać, jakim jesteście sosem na Messengerze RMF Max. Za chwilę dzwonimy i zrobimy bitwę na sosy.
1: Wszystko się zgadza. Jeszcze Kuba do nas napisał, że jest sosem własnym. Pozdro. To też jest super sos.
0: Istnieją takie sosy, ale wolałabym nie pytać jednak o skład tego sosu. Kuba, jak coś, daj znać na Messengerze, okej? Ale prywatnie.
4: Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. I po reklamie.

0: Gipsy'ego i Formalin to ostatni dzień lata w RMF Max. Do niego jeszcze trochę czasu zostało, ale dziś jest wielki dzień. Dziś jest dzień majonezu i w związku z tym my postanowiłyśmy zagrać z wami w bitwę na sosy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: I jest z nami jeszcze Oskar. Oskar, siema. Oskar, słyszymy się? Halo.
3: Słyszymy się.
2: O, super, mamy cię. Super, cudownie. Oskar, jakim sosem dzisiaj jesteś?
3: Dzisiaj jestem sosem mango chili.
2: Super. To brzmi bardzo dobrze. A dlaczego? Masz jakieś wytłumaczenie na to?
3: Powiem tak. Jestem raczej słodko nastawiony, ale jak ktoś mnie zdenerwuje, to robi się ostro. I właśnie odebrałem swoją słodką córeczkę z przedszkola i jakaś dziewczynka zabrała jej kumowego kurczaka podczas zabawy i poskarżyła mi się. No i chyba będzie musiało się zrobić ostro.
2: Oj,
3: no.
2: Oskar, to lepiej z tobą nie zadzierać w takim razie. My przychodzimy tylko z dobrymi wiadomościami i trochę zostaniemy na dłużej w tym świecie sosów. Wymyśliliśmy zabawę Bitwa na sosy. Będziemy podawać ci cały czas parę sosów do wyboru i ty po prostu musisz wybrać jeden z nich i zobaczymy, który według ciebie w takim razie jest najlepszy ze wszystkich, które przygotowałyśmy, okej?
3: Okay? Idealnie trafiliście, bo uwielbiam sosy, także.
2: Uwielbiasz sosy. Fantastycznie. No my też, jak można się już domyślić, po co się tutaj dzisiaj dzieje w RMF Max. Dobra, to odpalam teraz taki, wiesz, napięciowy podkład.
4: No bo to jest napięcie. Dobra. Jaki sos jest najlepszy zdaniem słuchaczy RMF Max? Zaraz się przekonamy. Oskar, musztarda czy śliwkowy? Który lepszy?
3: Musztarda.
4: Musztarda czy koperkowy?
3: Musztarda.
4: Musztarda czy czosnkowy?
3: Czosnkowy.
4: O, okej. Okay. Czosnkowy czy mieszany, mieszany?
3: Mieszany, mieszany.
4: Mieszany, mieszany czy ketchup?
3: Mieszany, mieszany.
4: Mieszany, mieszany czy barbecue?
3: Barbecue, ale dobry barbecue.
4: Okej, dobry barbecue czy holenderski?
3: Holenderski może być, no?
4: Okej, holenderski czy tatarski?
2: Co tu się dzieje w ogóle?
3: Tatarski, bardzo lubię tatarski.
4: Dobra, tatarski czy sriracha?
3: Sriracha, oczywiście, bardzo.
2: Szanuję, że się nie pomyliliście w tej nazwie.
4: Sriracha czy curry?
3: Sriracha.
4: Okej, sriracha czy majonez?
3: No tutaj jednak majonez.
4: Polskie serce masz. Majonez czy jogurtowy?
3: Majonez, majonez.
4: Majonez czy mango?
3: Mango.
4: Mango czy sos tysiąca wysp? To jest trudne. Mango?
2: Czyli mango jest zwycięzcą na pewno?
4: Tak,
2: to było
4: ostatnie słowo z tego napięcia. Mango jest najlepszym sosem.
2: Oskar niestety nam spadł, nie wiem, gdzieś po prostu
4: to z tych emocji,
2: przepaść,
4: z wrażenia.
2: Ale my zaraz do Oskara się jeszcze odezwiemy. W każdym razie Oskar nam wybrał dzisiaj mango jako sos dnia, ale coś czujesz, do tej zabawy będziemy jeszcze wracać w RMF Max.
4: A ja z kolei czuję, że dzisiaj zamiast święta wiadomo którego majonezu, powinnyśmy to zmienić w kalendarzach. Dzisiaj mamy dzień sosu mango, także czego byście nie jedli, mango dorzucacie do wszystkiego.
2: Oficjalnie.
4: Oficjalnie.
2: A no i tak to już teraz w RMF Max w 4:30 piękny czas. Bawcie się dobrze i zostańcie z kanałem nadawczym.
4: To jest piękny czas na kolejny sos.

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. Wspaniały jest to duet. Happiness is so sad w RMF Max. Oscara nam wcześniej zerwało, bo wjechał do tunelu. Dlatego pamiętajcie, żeby teraz mieć telefony przy sobie, bo my niedługo będziemy dzwonić.
1: I za nie wjeżdżać odebranie, do tunelu, nie wjeżdżać.
0: Nie wjeżdżać. Za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy deszcz nagród 1000 zł.
1: Gwarantowane, ale walczycie też oczywiście o 15 tysięcy złotych, a teraz walczycie najmocniej, bo teraz odpalamy rundę bonusową, każde wasze zgłoszenie. Tylko teraz pomnożymy razy 650, więc nie czekaj, łap za telefon teraz. SMS MAX 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. I po reklamie.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta. RMF
3: Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Kolejne godziny za oknami większych zawirowań nie przyniosą. Do końca dnia miejscami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może popadać deszcz. Tam też może na niebie pojawiać się więcej chmur. Na przejaśnienia więcej szans w centrum oraz na zachodzie kraju. Wiatr raczej nie dokucza, mocniej powieje w rejonach podgórskich oraz nadmorskich. Noc chłodna w wielu miejscach, na przykład w Warszawie, termometry spadną nawet w okolice zaledwie dziesiątki na plusie. A jutro wschód z zachodem zamienią się rolami. Na słoneczny wschód i pochmurny zachód.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max, 16.52, dobrze nas to pobujało, a teraz pobuja nas jeszcze bardziej.
1: Od dzisiaj, słuchajcie, można się zgłaszać po 60 tysięcy bezpłatnych biletów przyjaźni. Fajna akcja, bo te bilety dają taką atrakcję, że przez 7 dni można podróżować pociągami po Niemczech zupełnie za darmo.
0: Za darmo. Mhm. I to od Niemca? No to jest najuczciwsza ze wszystkich cen.

0: reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: 17 u nas jak zawsze o pełnej najnowsze informacje prosto z Polski i ze świata. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Trwa nabór podstawówek do policyjnego konkursu Odblaskowa Szkoła. Chodzi o promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach wydarzenia uczniowie przygotują prace plastyczne. Wezmą udział w testach wiedzy, zajęciach pozalekcyjnych i spotkaniach z policjantami.
3: Bezpieczeństwo dzieci na drodze dla policji jest bardzo ważnym zadaniem, tak samo jak dla nauczycieli, rodziców. W ubiegłym edycji w Odblaskowej Szkole wzięło udział 122 szkoły. Wyposażyliśmy 12 tysięcy dzieci w kamizelki odblaskowe, na ponad 14 tysięcy w elementy odblaskowe. Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważnym aspektem, więc nie chcemy, żeby to było tylko jednorazowo, dlatego jest to druga edycja Odblaskowej Szkoły.
2: Mówił Robert Jakubas, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Nabór szkół do konkursu trwa do 25 września.
0: To jest RMF Max.
2: Zostajemy w szkole, ale przenosimy się do Gdyni. Miasto chce uczyć najmłodszych mieszkańców zrównoważonej mobilności. Ruszyła akcja Odprowadzam Sam, w którą zaangażować mogą się gdyńskie przedszkola i klasy 0 ze szkół podstawowych.
4: W tej edycji mamy 44 przedszkola i 16 publicznych szkół podstawowych, około 5,5 tysiąca uczestników. Organizujemy zajęcia edukacyjne w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Przewidziane są elementy teatralne, muzyczne, ruchowe, ale wszystko dookoła edukacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu na drodze.
2: Mówił Paweł Kimmel z Referatu Zarządzania Ruchem i Mobilnością Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Trwa sezon grzybowy, a do podkarpackich lasów ruszają tysiące miłośników grzybobrania. Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę podczas leśnych wypraw.
5: Policjanci apelują do grzybiarzy o zachowanie ostrożności podczas wypraw do lasu. Jak podkreślają funkcjonariusze, każdego roku dochodzi do przypadków zagubienia się osób, które przeceniają swoje umiejętności orientacji w terenie lub wybierają się na grzyby samotnie. Mundurowi przypominają, by informować bliskich o miejscu pobytu, zabierać ze sobą naładowany telefon oraz nie oddalać się od znanych szlaków. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może uchronić przed niebezpiecznymi sytuacjami i zapewnić spokojny wypoczynek na łonie natury.
2: Tyle Łukasz Zakrzewski. Startuje nowy sezon w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Przed nami 8 premier, międzynarodowe koprodukcje i 5 nowych ścieżek programowych. Wśród premier znalazł się dramat historyczny.
6: Na Szewskiej, sprawa Stanisława Pyjasa, jeden z najważniejszych momentów historycznych XX wieku, nie tylko w historii Solidarności i działań opozycyjnych, które działy się w PRL-u, ale również takiej całej historii pamiętania o czymś, co jedni nazwą wypadkiem, drudzy nazwą zbrodnią i morderstwem.
2: Zapowiadał Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny w Narodowym Starym Teatrze.
1: A weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Do końca dnia miejscami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może popadać. Tam na niebie pojawi się też więcej chmur. Na przejaśnienia większa szansa w centrum oraz na zachodzie kraju. Wiatr na ogół nie powinien dokuczać. Mocniej powieje w rejonach podgórskich oraz nad morzem. Noc zapowiada się chłodno. W wielu miejscach, między innymi w Warszawie, termometry mogą spaść w okolice zaledwie 10 stopni na plusie. Jutro wschód z zachodem zamienią się rolami. Słoneczniej będzie na wschodzie, a więcej chmur pojawi się na zachodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
8: 4 minuty po 17. My was będziemy tutaj jeszcze hitami na maksa częstować, ale wcześniej proponujemy, żebyście się sami poczęstowali kawą, bo my sobie chyba zaraz uzupełnimy zapasy,
9: tak,
8: prawda?
9: Tak, uzupełnimy, ale jeszcze będzie fajna zabawa, w której trochę energii mamy nadzieję wam dodać, bo zagramy sobie w Wii! I będzie dobrze. Siwek i kawałek po tej stronie. Cześć!
8: Stop! Jaki Siwek? Nie ma Siwka, jest Natalia Kawałek, przepraszam.
9: Ale popatrz, powiedziałam Siwek i Kawałek, a nie... A nie przedstawiłam siebie. To Borycka jak coś, a Siwek na urlopie, no.
8: Pozdrawiamy Siwek, jesteś z nami cały czas w naszych głowach.

Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wydałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za twoje, ale oblałem. RMF

0: Run, Run River to David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max. No to jest moment, myślę, odpowiedni, 18 minut po piątej, żeby trochę się pocieszyć tym, co nam już dzisiaj wyszło, co się udało, jak żyjemy.
1: Zaczynamy czas podsumowań wtorku, bo to jest dobry dzień, żeby sobie podsumować życie, podsumować dzień.
0: Czymś się ucieszyć po prostu.
1: Tak.
0: Jedziemy.
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc
1: Co jeszcze mamy?
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc
1: Podwójne
0: to sama zupa grzybowa miała być. Czekaj, czekaj, gdzie jest ten drugi?
1: Gdzie jest ten drugi? Słuchaj, nie mam pojęcia.
3: Udało przetrwać cały dzień w pracy. Właśnie wychodzę i oficjalnie zaczynam urlop.
0: Chodziło właśnie.
1: I dorzucamy jeszcze Bartosza, który nam napisał, że dzisiaj udało mu się nie oszaleć w pracy. To zasługuje na bardzo głośne. Ui!

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest najlepszy deszcz, jaki może na was spaść. Urodzinowy Deszcz Nagród w RMF Max. Mamy dla was naprawdę całą masę fantastycznych rzeczy. Warto chyba przypomnieć, 1000 zł gwarantowane za samo odebranie telefonu, ale nasza nagroda główna w tym tygodniu to 15 000 zł, a za to już sobie można życie ułożyć.
2: Numer już mamy. Będziemy teraz wykręcać i jak zwykle czekamy 6 sygnałów na odbiór.
3: Numer obecnie jest zajęty.
2: Oj.
3: Zadzwoń później lub poczekaj na...
1: Ale jest drugi sygnał.
2: Halo, halo?
4: Słucham.
2: Dzień dobry, tutaj Justyna i Natalia z RMF Max. Kto po drugiej stronie?
4: Agata.
2: Cześć, Agata.
1: Cześć.
2: Bardzo miło cię słyszeć. Super, że szybko odebrałaś. To jest bardzo dobra wiadomość, bo za samo odebranie telefonu masz już 1000 zł.
4: Super.
2: To jest radość, na którą czekamy.
4: Bardzo się cieszę.
2: Agata, czy ty się dzisiaj zgłosiłaś do zabawy?
4: Tak.
2: No proszę.
1: Ekstra, rewelacyjnie. Agata, mamy teraz do ciebie pierwszą ważną decyzję do podjęcia, bo opcje masz dwie. Albo zostajesz przy tym tysiaku, albo odkładamy go na bok i walczysz o inne nagrody, w tym 15 000 zł. Jaka jest twoja decyzja?
4: No próbujemy, prawda?
2: No próbujemy, że tak. Super. Trzeba się bawić, Agata. Ty wiesz jakby tutaj co jest 5. Bardzo dobrze. Słuchaj, no to sytuacja jest taka, że mamy 30 koszy z nagrodami. Tych nagród jest właśnie 30. Wśród nich m.in. konsole PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, Instaxy, no i właśnie
1: 15 000 zł.
2: Pięknie. No i teraz pytanie do ciebie, który numer wybierasz?
1: Od 1 do 30. Może masz jakiś taki, który przynosi ci szczęście, który lubisz najbardziej, który ci się przyśnił ostatnio?
4: 6.
1: Szósteczka.
2: Co tam mamy?
1: Dzisiaj pod szósteczką mamy Nutribullet.
2: Na zdrowe jedzonko.
4: Nie wiem, co to nawet znaczy.
2: To my ci już, słuchaj, opowiemy wszystko. Nutribullet to jest taki przyrząd, w którym możesz sobie robić szejki, możesz sobie robić różne pyszne rzeczy, miksować i od razu zabierać je w kubku razem ze sobą.
1: To jest taki bardzo sprytny bajer i bardzo modny przy okazji, także moja droga, będziesz tutaj...
2: Na siłowni będzie szał, słuchaj.
1: Tak.
4: O, dobrze.
2: Ekstra, Agata. W takim razie wszystkiego dobrego ci życzymy.
1: Smacznego przy okazji.
2: Tak jest, smacznego przy okazji. Zostań oczywiście z RMF Max, a my tylko przypominamy, że oczywiście też twoje zgłoszenie bierze udział w finale tygodnia, bo być może jeszcze zadzwonimy do ciebie w piątek i zachęcamy, żeby wysyłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 69, jeśli też chcecie powalczyć o 15 000 zł albo inne nagrody z naszych urodzinowych koszy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
5: To jest nowość RMF Max.

0: sobie czarujemy tę rzeczywistość. Moving to the sun, mimo że to jest ostatni tydzień lata, nieważne. My w kierunku słońca patrzymy jak zawsze i za chwilę będziemy sprawdzać, ile tego słońca nam zostało. Najnowsza prognoza pogody już za chwilę.
1: Podobno jutro ma być naprawdę ładnie, więc skupcie się i słuchajcie dobrze, tym bardziej, że później jeszcze naprawdę niezłe bęgery. Shonda Paul będzie między innymi w RMF Max.
0: Czyli będzie słonecznie, wszystko się zgadza.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

Do końca dnia miejscami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może popadać. Tam na niebie pojawi się też więcej chmur. Na przejaśnienia większa szansa w centrum oraz na zachodzie kraju. Wiatr na ogół nie powinien dokuczać. Mocniej powieje w rejonach podgórskich oraz nad morzem. Noc zapowiada się chłodno. W wielu miejscach, między innymi w Warszawie, termometry mogą spaść w okolice zaledwie 10 stopni na plusie. Jutro wschód z zachodem zamienią się rolami. Słoneczniej będzie na wschodzie, a więcej chmur pojawi się na zachodzie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Rosalki, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty. Numer, przy którym cudownie wychodzi się z pracy, cudownie załatwia się ostatnie sprawunki danego
1: dnia.
0: Już
1: czujesz to, tak? Że to też ciebie czeka właśnie w tej chwili. No, taka prawda, kanał nadawczy powoli się kończy. Justyna Borycka.
0: Natalia Kawałek, pięknie wam dziękujemy za dzisiaj.
1: Ale zostawiamy też w dobrych rękach. Za chwilę Graba tutaj wjeżdża. Po 18 też się będzie działo, więc zostańcie z RMF Max.
0: Pa!
2: Max. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

0: RMF Max. Mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Zabytkowe klasyki, nowoczesne elektryki i ekstremalne starcie najlepszych motorniczych z całego świata. Tak zapowiadają się tegoroczne Dni Transportu Publicznego w Warszawie. Wydarzenie rusza w środę.
1: No tak, właściwie w środę rozpoczynamy cały Europejski Tydzień Mobilności, natomiast kulminacyjny dzień tego tygodnia to jest najbliższa sobota, 19 września. W tym roku w innym miejscu niż zawsze, bo co roku zapraszaliśmy gości i mieszkańców na naszą przestrzeń transportową, a w tym roku zapraszamy na plac centralny w mieście, gdzie będzie mnóstwo atrakcji zapewnionych zarówno przez nasze spółki miejskie, przez partnerów, którzy co roku włączają się w Dni Transportu Publicznego. No ale w tym roku wisienka na torcie, Europejskie Mistrzostwa Motorniczy, gdzie Warszawa jest gospodarzem tego wydarzenia, więc na ulicy Marszałkowskiej, na całym Placu Centralnym będzie się działo. Motorniczowie z wielu miast ze świata będą konkurować o tytuł najlepszej drużyny. Mamy drużyny dwuosobowe i jako jedno z istotnych miast na mapie komunikacji tramwajowej w tym roku będziemy gospodarzem tego wydarzenia.
0: Mówiła dyrektorka ZTM-u Katarzyna Strzegowska.
2: To jest RMF Max.
0: Gdynia chce uczyć najmłodszych mieszkańców zrównoważonej mobilności. Ruszyła akcja Odprowadzam Sam, w którą zaangażować mogą się gdyńskie przedszkola i klasy 0 ze szkół podstawowych.
3: Chcemy przypominać mieszkańcom, że warto przemieszczać się aktywnie.
4: Możliwości, które mamy, i oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby zmuszać kogoś do rezygnacji z jakiegoś środka transportu. Chodzi o to, żeby miasto pokazywało możliwość łączenia różnych środków transportu, również łączenie ruchu pieszego z rowerowym, z kolejowym, z transportem zbiorowym jest dla nas bardzo ważna, czym skorupka za młodo nasiąknie, i tym hasłem staramy się dotrzeć, począwszy od właśnie od tych przedszkolaków, grup zerowych.
0: Mówił Rafał Studziński i Justyna Suchanek z Urzędu Miasta Gdyni. Trwa sezon na grzybobranie. Wybierając się do lasu albo terenów mocno zarośniętych, uważajmy, żebyśmy na ubraniach nie przynieśli ze sobą pasażera na gapę.
5: Przyzwyczailiśmy się tak naprawdę przez ostatnie lata, że kleszcze najczęściej bytują w lasach podczas wakacji. Okazuje się, że to jest absolutnie nieprawda, bo kleszcze zaczynają już w lutym wychodzić i szukają swojego żywiciela, którym jest na ogół człowiek czy nasze zwierzęta. Musimy o tym pamiętać, bo tak jak pan redaktor wspomina, borelioza jest bardzo poważną chorobą, którą kleszcze mogą, nie muszą, ale niestety bardzo często przenoszą, a która to również niestety daje swoje efekty bardzo często po wielu latach.
0: Mówił Rafał Ślisz, rzecznik NFZ-u w Rzeszowie. W Częstochowie zainaugurowano 22. edycję kampanii Białych Serc. To kampania, która od lat przypomina, jak ważna jest profilaktyka uzależnień.
6: Hasło tej 22. kampanii Białych Serc to warto widzieć, warto rozmawiać. Co roku jest inne.
0: Mówiła Anna Herman, dyrektor DPS-u przy ulicy Kątkiewicza w Częstochowie, współorganizator wydarzenia.
7: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
7: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: RMF Max, rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Do końca dnia pogoda raczej bez większych niespodzianek. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny miejscami mogą spodziewać się deszczu. W tych regionach przybędzie też chmur. Więcej przejaśnień czeka natomiast centrum i zachód Polski. Wiatr przeważnie spokojny, ale mocniejszych podmuchów można spodziewać się w rejonach podgórskich i nadmorskich. Noc przyniesie wyraźne ochłodzenie. Na przykład w Warszawie słupki rtęci mogą spaść do około 10 stopni, a jutro więcej słońca na wschodzie, pochmurniej na zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.

Cześć, witajcie w ten piękny dzień, wtorek po 18. Przemek Grybowski, witam was wrześniowo i oczywiście bardzo przebojowo. A co się dzieje na liście Hopbence? Sprawdzimy to już za 2 godziny od 20. Teraz kandydaci do jedynki w tym tygodniu, to na pewno może im się udać Tempe City w kawałku Self Aware. To jest hit, który w tym roku zauroczył nas dwa razy. W rozpędzonej, tanecznej wersji od Lumixa. No i w wiralowej od chłopaków z tej ekipy. Która lepsza? Tempe City teraz?

Nikt oczywiście nie skakał przez ogień i jeżeli ktoś tego nie przeżył, takiego ognicha jeszcze z kiełbaskami w tym sezonie, no to jeszcze będzie można sobie takie zorganizować, zanim naprawdę zrobi się zimno. Przymrozków na razie nie widzę na horyzoncie. Teraz kolejna nowość wrześniowa, jesienna, już tak trochę w RMF Max, Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem.

Bob Max, Brytyjczyk Silva Bumpa i jego wersja On Tonight. Można świętować przy tym bicie dzień kropki. A dlaczego takie dziwne święto w kalendarzu? Kto to w ogóle wymyślił i po co? Kto to, nie wiem. Brzmi niepozornie, ale chodzi tak naprawdę o kreatywność i odwagę, żeby zacząć się coś najprostszego. Najprostszego ruchu, choćby właśnie od jednej kropki. A nie sobie tylko tłumaczyć, że mi się nie chce, że może jutro. No to niech nam się wszystkim zachce, a energii doda nam na pewno Bruno Mars. To przed wami w RMF Max. Wróci też Dua Lipa.

Można powiedzieć, że ten gość, Ait, staje się u nas coraz bardziej popularny niż u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ale tutaj w tej wersji także Mata, Ait i Mata. Kto by pomyślał, że Mata wkręci się w klimaty disco właśnie w tym numerze, w odświeżanym disco klasyku Ring My Bell, Polish Remix. No to może to będzie taka jedynka w dwóch krajach, słuchajcie. W Wielkiej Brytanii, u nas w Polsce na liście Hot Bands. Ale by było, głosujcie na rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość z poczekalni. Wrócił do nas wrześniowo Wiz w MC, jego Falling Stars.

nowość od Axwella, Whatever Turns You On. To jest ten czas na wiadomości dla grzybiarzy, co tam dzisiaj w lesie, słuchajcie. No, nic się nie zmienia od wczoraj. Grzyby wciąż sobie rosną i jeszcze są, jakby co. To może dodam, że teraz jest to również sezon na najlepsze polskie jabłka. Jaka będzie pogoda? Czy na zbieranie jabłek i na grzyby sprawdzimy to za chwilę.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Oszczędzania są zawsze na plusie,
2: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: moje, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Mianzek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: RMF Max, rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Do końca dnia pogoda raczej bez większych niespodzianek. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny miejscami mogą spodziewać się deszczu. W tych regionach przybędzie też chmur. Więcej przejaśnień czeka natomiast centrum i zachód Polski. Wiatr przeważnie spokojny, ale mocniejszych podmuchów można spodziewać się w rejonach podgórskich i nadmorskich. Noc przyniesie wyraźne ochłodzenie. Na przykład w Warszawie słupki rtęci mogą spaść do około 10 stopni, a jutro więcej słońca na wschodzie, pochmurniej na zachodzie. We'll be right back.

0: Way Too Long, Swedish House Mafia, już tak prawie wieczorowo w RMF Max. No prawie, bo dzień szybko robi się wyraźnie krótszy. Już mamy tygodnia i tego słońca mniej niż 13 godzin. No to tak wieczorowo zostańcie z RMF Max, będą dobre bity. Wróci Alan Walker od 20. Lista Hot Bands. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. Wtorkowy dobry wieczór, tutaj cały czas RMF Max. Pora sprawdzić najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Piotrek Świderski, zapraszam. Na dobry początek lecą Katowice i klub Energy 2000, gdzie w najbliższy piątek na kolejnej imprezie z cyklu Hip Hop Night wystąpi Wad Stoja. Natomiast w sobotę, 19 września, odbędzie się tam kolejna impreza specjalna. Tym razem za konsolą katowickiego Energy stanie Giuseppe Ottaviani, żywa legenda muzyki trance i DJ, który grał na takich festiwalach jak m.in. Estate of Trance, Tomorrowland czy Dream State. Początek obu tych imprez o godzinie 21.30. Przenosimy się teraz do stolicy, konkretnie do klubu Explosion. Tutaj w najbliższy piątek event pod hasłem Warsaw Never Sleeps. Na sali klubowej o dobrą selekcję zadba DJ Insane, a na sali dance możecie liczyć na Yoshiego. Dodatkowo na scenie pojawi się zespół Ecstasy. No i jeszcze Legnica, klub Seven Heaven, który w sobotę zaprasza na wrześniową edycję kultowej imprezy Retropolis. Zagrają m.in. Dziekan, Insane czy DJ Noise.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na trzy sposoby.

0: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w 1.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: W RMF Max mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje, to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Wizyta na stacji paliw może uderzyć po kieszeni. Ceny paliw wciąż wysokie. Za litr oleju napędowego kierowcy płacą już 9 zł, a za benzynę 95 8 zł. Analitycy zmian na lepsze na razie na horyzoncie nie widzą.
3: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
4: Niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas.
3: Prognozuje analityk XTB Michał Stajniak.
4: Kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
3: A nawet więcej niż nieco, bo jeśli porównamy ceny na przykład ze stawkami z czerwca, to za litr benzyny lub oleju napędowego płacimy nawet o 2-3 zł więcej.
2: To sprawdzał Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max.
2: W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. We wrześniu mija 2 lata od czasu powodzi, jaka nawiedziła Dolny Śląsk i Opolszczyznę. W Stroniu Śląskim powstanie nowoczesna zapora wodna. Poprzednia częściowo została zniszczona w czasie żywiołu. Od marca trwa projektowanie nowej zapory. Zbiornik ma mieć pojemność 1 300 000 metrów sześciennych.
5: Nie ukrywam, to jest wariant najbardziej rozbudowany, który generuje większe środki niż te dwa pierwsze warianty. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że to jest odbudowa do pojemności sprzed powodzi, czyli 1,3 miliona metrów sześciennych.
2: Mówił Jacek Drabiński z Wód Polskich. Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu. Ostatnio było głośno o tym, kto zagra agenta 007. Co już wiadomo, to ustaliła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje. Nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
2: Nazwisko nowego Bonda mamy poznać do końca tego roku, a premiera w 2028. Lubicie czytać, czy to nie wasza bajka? Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge przekonują, że czytanie to klucz do zdrowia psychicznego i lepszej kondycji mózgu.
7: Książki pomagają w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%, poprawić koncentrację i poczucie więzi społecznej. Naukowcy podkreślają też wartość czytania w grupie. Kluby książki czy wspólne czytanie z dziećmi nie tylko budują więzi, ale przynoszą dodatkowe korzyści zdrowotne.
2: Te badania przejrzał Grzegorz Jasiński.

0: RMF Max szybki rzut oka na pogodę. Do końca dnia większych zmian za oknami nie będzie, choć lokalnie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może pojawić się deszcz. W tych regionach zachmurzenie będzie też większe. Na przejaśnienia mogą za to liczyć mieszkańcy centrum i zachodniej części kraju. Wiatr na ogół nie powinien dokuczać. Mocniejsze podmuchy możliwe są jedynie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Jutro pogodowy zwrot. Wschód z zachodem zamienią się miejscami. Słoneczniej będzie na wschodzie, a pochmurniej na zachodzie.
1: Hej, cześć, witajcie po 19:00, no o tej porze wrześniowo to już mówi się dobry wieczór. U nas taki klimat jesienny już panuje, naprawdę jesieniary opanowały kuchnię RMF Max. Pojawiły się różne jesienne herbatki i do herbatki o tej porze Gipsy Go i Formani. Ich ostatni dzień lata.

Taki numer bardzo filmowy, powiedziałbym. Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No to może niedługo wieczór filmowy, może ktoś sobie przypomni klasyk akcji, czyli Ściganego, bo ten ścigający Tommy Lee Jones ma dzisiaj swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego. Niech tam sobie jeszcze trochę pościga, a ja ścigam nowości. No i jest tutaj coś mega, mega z listy Hot Bands. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermat, zróbcie głośniej, co tutaj się dzieje w tym numerze. Take it slow.

Stumbling In, wersja Cyryla. Mam wiadomość dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. 15 września urodził się Ettore Bugatti. Człowiek, którego nazwisko ponad 100 lat później chyba nadal kojarzy się z jednymi z najbardziej ekskluzywnych i najszybszych samochodów świata. No, nie są to tanie fury. A ile tam spalania naprawdę, ile to kosztuje, żeby się takim Bugatti przejechać przy tych cenach benzyny? Nie, to nie chcę, nie. No chyba, że ktoś mi da, to bym się przejechał. A za chwilę dojedziemy sobie gdzieś do celu z męskim graniem. Zostańcie z RMF Max.

Me One More Chance for Romance. Pierwsza, najlepsza wersja od ekipy Akcent. Teraz numer, który polecam na ćwiczenia i na siłownię, w szczególności, że muzyka podczas treningu może sprawić, że wysiłek wydaje się mniejszy. Słuchajcie, tak więc jak trenujemy, to zawsze z jakimś dobrym bitem najlepiej. Szczególnie kiedy tempo utworu pasuje do naszego ruchu. No to jak ktoś chce się rozpędzić na bieżni, to ten kawałek będzie pasować idealnie. To nowość, trendsowa nowość od Armina van Burena w RMF Max. Everlasting, i od razu będzie wam się robiło wszystko łatwiej.

0: dobrą stronę idzie z nami wieczorowo Dawid Podsiadło. Ciekawe, w którą stronę pójdzie sobie książę Harry po urodzinach. Dzisiaj świętuje, przyszedł na świat 15 września w 1984 roku, więc dzisiaj kończy 42 lata, niedawno był taki mały. Ja się tylko zastanawiam, czego taki książę może sobie życzyć na urodziny, jak ma chyba prawie wszystko i tak u niego pięknie, tak by się mogło wydawać. Może spokoju, żeby paparazzi go nie dogonili. Albo chciałby jakąś fajną piosenkę usłyszeć, no to niech usłyszy w RMF Max. Za chwilę Kygo, jego Take Me Back. RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: MediaMarkt.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Do końca dnia większych zmian za oknami nie będzie, choć lokalnie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może pojawić się deszcz. W tych regionach zachmurzenie będzie też większe. Na przejaśnienia mogą za to liczyć mieszkańcy centrum i zachodniej części kraju. Wiatr na ogół nie powinien dokuczać. Mocniejsze podmuchy możliwe są jedynie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Jutro pogodowy zwrot. Wschód z zachodem zamienią się miejscami. Słoneczniej będzie na wschodzie, a pochmurniej na zachodzie.

0: Luza, Tame Impala i nasza nowość w RMF Max. I rzeczywiście, no, dzisiaj przegrywają, bo nie ma ich w zestawieniu listy Hot Bands, ale możecie to naprawić. Zagłosuj na rmfmax.pl, sprawdźcie swoich ulubionych wykonawców. Będą fajne nowości. Za kilka minut zaczynamy, otwieramy nową dziesiątkę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Tutaj niezmiennie RMF Max, Piotrek Świderski, siemano ponownie. Wracam do Was z kolejną porcją imprezowych polecajek na kolejny weekend września. Tym razem zaczniemy sobie od stolicy, klub Explosion. W sobotę, 19 września, zapraszam Was na Saturday Party. Na scenie sali dance zagra Skolim, a na sali klubowej o dobrą klubową selekcję zadba gość specjalny, DJ Lomax. Poza tym wspierać go będzie również rezydent Baxwell. Start godzina 21. Z Warszawy przenosimy się na Śląsk, do Tarnowskich Gór, konkretnie to do klubu Onyx, który po ponad 20 latach kończy działalność i w sobotę 19 września zaprasza na jedną z ostatnich imprez, na koncert pięknych i młodych z Dawidem Narożnym. Oprócz gości specjalnych tego wieczoru, na górnym parkiecie o dobry klimat dbać będzie DJ Hubert S, a na dolnym DJ Reset. Start 22. No i jeszcze Małopolska, klub Energy 2000 w Szytkowicach, gdzie w sobotę odbędzie się kolejna edycja Góralskiej Nocy z zespołem Baciary.

0: MediaMarkt.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

Dobry wieczór, witajcie we wtorek po 20. No to sprawdzamy po szkole najważniejsze hity dzisiaj na liście Hot Bands. Będą też nowości za kilka minut od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl. Są fajne premiery, sprawdzajcie poczekalnie. A zestawienie otwiera gość z Ameryki, Moonlight i jego Alabama 10. RMF Max 10. Numer 10.

0: Ocean House, tak, słoneczny, morski house na razie w poczekalni listy Hobbens od projektu Jubel. Teraz kolejna nowość w zestawieniu. Wracają do nas dziewczyny z Cat's Eye, ale to był casting, bo było ponad 120 tysięcy zgłoszeń z całego świata do programu The Debut Dream Academy i wybrano wtedy 20 uczestniczek. No i ostatecznie zespół tworzy 6 dziewczyn z różnych stron świata, a nazwa Cat's Eye pochodzi od kamienia kocie oko, bo pomysł był taki, że kamień wygląda inaczej zależnie od kąta patrzenia i podobnie każda z 6 dziewczyn ma wnosić do grupy własny charakter i styl. I tak chyba jest. Dziewczyny debiutują na miejscu 9, Cat's Eye w numerze Animal.
1: Max. 9. Numer 9.

Balerina, nie mylić z baleronem. Dzisiaj miejsce ósme to Margaret w RMF Max. Teraz nowość od DJ-a Marshmello. To producent, który wciąż ukrywa swoją tożsamość, występując wyłącznie w charakterystycznym białym hełmie, który przypomina piankę Marshmello. No i stąd właśnie taki pseudonim. Często zaprasza gwiazdy, no i teraz nowe odkrycie, nowe głosy z Kanady. Śpiewa dla niego Cameron Whitcomb. No i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla numeru Hello.

0: Run River, David Guetta, Yalok, to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. David Guetta to taki muzyczny kameleon, jeśli chodzi o muzykę taneczną i imprezy. Na początku kariery to miksował nawet w małych paryskich klubach Italo Disco, nawet Soul, trochę R&B i dlatego potrafi odnaleźć się w różnych klimatach. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania i sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia. Będzie też nowość od Chrisa Lorenzo.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

Kto kocha muzykę house? No to witajcie w klubie. Spotykamy się na liście Hot Bands i głosujemy także na ten kawałek nowości tego tygodnia w RMF Max. Jazzy i Chris Lorenzo polecają się w numerze Invisible i chciałbym usłyszeć ich jutro, może już w zestawieniu. Teraz numer, który mam osobiście wysoko, bardzo wysoko na swojej playliście ulubionych, to Swedish House Mafia. Widzę, że też kochacie. No i dzisiaj już pierwsza piątka. Kto ma ciarki, słuchając Happy

0: Dobry klimat nam tutaj zrobili, musicie przyznać. Nowi wykonawcy to Nearly i Major League w numerze Wasted. Ten numer bardzo nas kręci. Sprawdzajcie nowości, głosujecie na rmfmax.pl. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Oscar Sims, który ten rok może zaliczyć do chyba najbardziej przebojowych w ogóle w karierze. Aż się boję przewidywać, co będzie w 27. Pewnie będzie ciąg dalszy. Oscar Sims i jego Bez końca.
1: Max 3 numer

0: bo to początkowo była trójka przyjaciół, Meduza i ich nowość Weekend, a skoro tak, to jeden może występować na przykład gdzieś na festiwalu w Europie, a drugi w Stanach Zjednoczonych i tak czasami robią. Meduza i ich Weekend też czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Do Weekendu jeszcze trochę, na miejscu trzecim we wtorek Oscar Sims bez końca, na drugim rozpędza się Eli Oaks i Lavinia Reasons, a kto wraca na miejsce pierwsze? No proszę bardzo, wiralowy hicior z internetu ponownie na szczycie w Polsce. Tempy City i ich wersja Self Aware.
1: Max. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City wracają na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Mam tutaj dobre bity wieczorowo. Będą fajne nowości. Wróci topik. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No to jeszcze zanim 21 w RMF Max, zróbmy sobie szybki przegląd najciekawszych imprez tego weekendu. Piotrek Świderski, siemanko, ponownie zapraszam. Na początek Energy 2000 Przytkowice, gdzie w piątek nie Young Yi, a Wad Stoja pojawi się na kolejnej edycji Hip Hop Night. Taka zmiana musiała zajść z przyczyn zdrowotnych artysty. Start imprezy o 21, a koncert Wad Stoi około godziny 23.15. Z Małopolski przeskakujemy teraz do Trójmiasta, do klubu Nowy Harem w Gdyni. Tutaj w najbliższą sobotę 19 września możecie wpaść na imprezę, gdzie o dobrą klubową selekcję zadba duet Melos, niegdyś Melo Kids. Wspierać ich będzie również rezydent DJ Sam David, początek 22. No i jeszcze jedna polecajka, która leci do was z klubu Grey Bydgoszcz. Tutaj w piątek po 22 impreza pod hasłem Friday Deluxe. Za dekami pojawi się nie kto inny jak legendarny DJ Matys. Przed i po jego secie dobry support ogarnie rezydent Mario DJ.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Love Can Handle Me, Florida, numer, który nakręcił dla niego David Guetta. Polecam także na spacery, ale wiecie co? Okazuje się, że nie trzeba robić wszystkich kroków podczas jednego spaceru, bo krótkie przejścia w ciągu dnia też się sumują. Tak to można sobie tłumaczyć. Zostańcie z nami, za chwilę wróci Madison Maas, no i taco w słynnym Tamagotchi, Tamagotchi i Tamagotchi. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: I po reklamie.

Fly, Let's Go, Here We Go. Tego słuchaliśmy na początku wakacji, kiedy jeszcze tam piłkarze biegali po murawie. Shakira mundialowo. Czas szybko leci, ale jest na to pewien sposób. Muzyka może zmienić nasze odczuwanie czasu. Czasami to może też ten czas przyspieszyć jednak, bo przy ulubionych utworach droga czy trening potrafią wydawać się krótsze. Mózg po prostu mniej uwagi poświęca samemu upływowi czasu. Tak więc jak jedziesz albo szykujesz się na trening, to musisz dołączyć ten kawałek do swojej playlisty. Nasza nowość w RMF Max. Wraca ekipa Fast Boy w numerze Music Sounds.

0: Hey Chico, taki wieczorny klimat zrobił Chico, Jason Derulo i DJ Goya. Teraz nowość w RMF Max. Numer, który może kojarzycie, na przykład z TikToka, polski wykonawca MJ Deli i jego Deli Supreme. I jednocześnie macie takie wyzwanie, jest challenge na wieczór. Zróbcie głośniej, posłuchajcie w całości i spróbujcie zapisać wszystkie słowa, wszystkie wersy, bo jest dość szybki. MJ Deli.
1: To jest nowość RMF Max.

0: To szkoda kończyć i ciężko się pożegnać. Ring My Bell, wersja DJ-a Aicha. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wtorkowe spotkanie. Po 22 nie zabraknie też dobrej nuty i tak do rana, a my słyszymy się, tak już wiecie, popołudniowo, wieczorowo. Zapraszam was w środę od 18, a od 20 jutro nowe wydanie Listy Hot Bands. Będą fajne nowości. Ja tu jeszcze trochę zostaję i będę przysłuchiwać. Do jutra, cześć!
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko pod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach,

0: Nowy wietrzały.
1: Dostałem w łeb od staty, gdy broniłem przed nim mamy.
0: Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów.
1: Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek.
0: Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.